Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

naczyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Francja pokonana, Hiszpania w finale. Zaczniemy od najnowszych doniesień z mundialu.
1: Zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie ruszyły kolejne prace archeologiczne. Powiemy, czego szukają eksperci. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach.
0: Znamy pierwszego finalistę mundialu.
1: Hiszpanie nie dali szans Francuzom, wygrali 2-0 i teraz czekają na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata.
0: Piłkarze La Rocha od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę.
1: W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania! Jest 2-0! Pedro Porro!
1: Tak brzmiało to w TVP Sport.
0: Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka.
1: Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną.
0: A my zostajemy za oceanem i zostajemy przy piłce. Nowy rozdział w karierze oficjalnie rozpoczęty.
1: Robert Lewandowski zaprezentował się w barwach Chicago Fire.
0: Zanim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa.
1: W rozmowie z dziennikarzami Lewy przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Był jednak pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
3: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: 37-letni Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
1: Zarzuty są, szczegółów brak.
0: Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu.
0: Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport.
1: Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.
0: Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim.
1: Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu.
0: Przypomnijmy, obu zatrzymało wczoraj CBA w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów.
1: Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiS-u ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Uwaga, pieszy z telefonem.
1: Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego.
0: Ma informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni komórką mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
0: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich.
1: Znaki miałyby się pojawić w okolicach skrzyżowań szkół czy centrów handlowych.
0: Polskie prawo

0: W kościele świętego Jerzego znajdowała się rezydencja pierwszych władców piastowskich.
1: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
0: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego.
2: Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
3: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Uwaga, pieszy z Radiem, bo słucha Radia Plus. Dzień dobry, 4 minuty po 6.
5: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Kasia Kozimor,
4: Tomek Waloszczyk,
2: Justyna Bieniek
0: i Michał Konopiński.
5: Kierowca też lubi, jak radio gra. Abba teraz, Fernando, za chwilę elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: To się nie uda.
1: Co się nie uda?
0: Nie uda się to, no. No. Światowy dzień bez telefonu dzisiaj komórkowego jest.
1: Jak to? No
0: i to się
1: znaczy,
0: na pewno nie uda.
1: Że ten pieszy, wracamy jeszcze do niego, na pewno nie wejdzie na przejście z telefonem.
0: Oj, wejdzie, wejdzie.
1: Bo jest bez telefonu komórkowego. I taki dzień dzisiaj mamy, więc może powstrzymajmy się, gdy nie potrzeba, tak cały czas scrollując. Poza tym dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Daniel, Dawid, Donald, Egon, Ignacy, Lubomysł, Roxana i Włodzimierz.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Sprawdziliśmy w telefonie.
0: Tak. Nie, tym razem nie. Reżyser i scenarzysta filmowy Maciej Dejczer obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: A także amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor Joe Satriani.
0: O, taki aktor. Telefon musi mieć, a nuż reżyser zadzwoni.
1: Może.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, dobrze byłoby postawić sobie pytanie, jak poznać Boga, jak poznać Trójcę. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Poznać Boga można poprzez konkretną relację, poprzez miłość. A jak ja, jako grzeszny człowiek, mogę zbudować relację z Bogiem? Poprzez modlitwę. Modlitwa jest relacją. W modlitwie proszę Boga, w modlitwie dziękuję Bogu, ale w modlitwie przede wszystkim mam Go słuchać. I ta relacja z Bogiem rodzi się właśnie przez słuchanie, przez poznanie. Bądźmy tacy w modlitwie. Prowadźmy naszą modlitwę tak, aby była ona żywą relacją z Trójcą.

0: Strangers by Night, Sissy Cash na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, środa, 15 dzień lipca. Nie dość, że środek tygodnia, to jeszcze środek miesiąca.
1: No tak.
0: Jakby nie patrzeć. Dobrze, co można trzymać w etui po okularach, a właściwie etui do okularów?
1: Nie mam pojęcia, no.
0: No bilet, jak to co, okulary?
1: Bilet miesięczny. No tak, to wiadomo, że... No to myślałem, że podchwytliwe pytanie jest.
0: Jest podchwytliwe. Co jeszcze można trzymać? Co byś schował?
1: No klucze.
0: A gotówkę? 12 tysięcy dolarów?
1: 12 tysięcy dolarów by się chyba nie zmieściło do etui.
0: A jak to? Zmieściło się. A jakże? Pewien pan przejął lokal poprzednim właścicielu i tam szafka taka stała. No i se stała, tam nikomu nie przeszkadzało. No, pewnego dnia, bo to w 2005 przejął. Stwierdził, że zajrzy do tej szafki, no i było etui po okularach. Otwiera, tam 12 tysięcy do gotówką.
1: A tamten co, zapomniał?
0: No, albo zapomniał, albo coś. No nie wiem, może ktoś skitrał, może z napiwów, no nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zadał sobie trudu, odnalazł, oddał. No i taka to historia. Bardzo uczciwy
1: mógł
0: człowiek.
1: W nagrodę chociaż etui dostać. To samo.
0: No, może i tak.
1: Bo zwykle to się tam ileś procent, 10 daje chyba, tak? No. Czy mniej. No dobrze, brawo za uczciwość.
0: Tak
1: że
0: jest,
1: zadał sobie trudu, a nie poszedł i wydał od razu to.
0: On mówi, że moja rodzina zawsze mnie uczyła. Musisz być uczciwy.
1: No i bardzo dobrze. A no, jakby człowiek tak znalazł.
0: No to co?
1: To poszukałby też.
0: Oczywiście, że tak, nie może być inaczej. A potem za każdy uśmiech twój. Anna Jantar już teraz na antenie Radia Plus.
1: Przypominam, że jak nie nasze, a nie wiemy gdzie i kto i co, to zawsze można iść na policję.
0: Tak jest.
1: A nawet trzeba.
0: Raz telefon znalazłam, poszłam, ależ to było, że pół dnia straciłam.

0: to się już skończy wszystko, te całe mistrzostwa, bo człowiek taki niewyspany chodzi. No mecz o 21, kto słyszał?
1: No bo ja nawet nie oglądałam.
0: No to ja to wiem, ja próbowałem, ale oko się zamykało.
1: Dobra, to kiedy ten finał?
0: Finał w niedzielę dopiero, ale też wieczorem.
1: A dzisiaj coś grają?
0: Półfinał.
1: A.
0: Anglia, dobra. Argentyna.
1: O, będzie ciekawie. Za kim jesteś?
0: No mam koszulkę nawet, ale nie zdradzę, nie, bo się narażę jeszcze słuchaczom.
1: Ja
0: nic
1: mam
0: nie
1: koszulkę
0: powiem.
1: Tam, gdzie się odbywają.
0: No tak, ty masz, oni już dawno odpadli.
1: No co zrobić. Dobrze, czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, 29 minut po 6. Let's go, girls.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
0: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, informuje Iran.
1: Tłumaczy, że to do czasu zakończenia amerykańskich aktów agresji.
0: Wczoraj USA rozpoczęły nową serię ataków na Iran i wznowiły blokadę jego portów.
1: Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczną ataki na elektrownie i mosty.
0: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie przełoży się na wzrost cen paliw.
1: Według ekspertów jeszcze w tym tygodniu cena 95 przekroczy 7 zł.
0: Pogotowie strajkowe w grupie Azoty Puławy.
1: Związkowcy przedstawili listę 13 żądań, które dotyczą głównie wynagrodzeń i warunków pracy.
0: Przedstawiciele załogi chcą m.in. podwyżki 1,5 tys. Netto, najpóźniej do września.
1: Spółka zapewniła, że analizuje postulaty, ale przypomniała przy tym o swojej trudnej sytuacji finansowej.
0: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale.
1: W pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów.
0: Piłkarze La Roja wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny.
1: Trójkolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé.
0: W drugim półfinale Anglia zagra dziś z Argentyną. Początek tego spotkania o 21:00 polskiego czasu.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Już w najbliższy piątek mieszkańcy gminy Jerzmanowa będą świętować otwarcie nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Lipowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00. Pump track, miasteczko ruchu drogowego, park umiejętności rowerowych oraz strefa z wiatami i paleniskiem. Inwestycja została współfinansowana ze środków unijnych. Metamorfoza budynku Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzi w ostateczną fazę. Kompleksowy remont obiektu trwa od kilku lat, a już w przyszłym tygodniu ekipy budowlane rozpoczną kluczowe prace nad zewnętrzną częścią budynku, mówi starosta Głogowski Michał.
3: Później remont środka budynku, a teraz przyszedł czas na elewację tego budynku. W tej chwili podpisaliśmy umowę z firmą, która już w przyszłym tygodniu rozpocznie pracę na budynku. Koszt tego zadania to 632 000 zł i pochodzi on w całości z budżetu powiatu głogowskiego.
2: Nowa elewacja nawiąże do sąsiednich kamienic, a inwestycja przede wszystkim zabezpieczy odpadający dotychczas tynk.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega.

0: Głogów, ulica Północna 12, www.ajo.com.pl.
1: Środa w Głuchowie będzie z aurą w kratkę, choć raczej przewaga będzie chmur. Opady deszczu będą możliwe do końca dnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.ajo.com.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: I już za 26 minut siódma.
4: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: A o czym myśli Tomek od samego rana?
3: A no właśnie o tym, komu naprawdę kibicują Polacy na mundialu.
4: Naprawdę, zaprawdę powiesz to? No dobrze, to...
3: Opowiadam wam.

0: za 19 minut 7 w Radio Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Cała piłkarska Polska wstrzymała oddech, coraz bliżej finału Mistrzostw Świata. Nie, nasi piłkarze od dawna na wakacjach. Rzecz dotyczy sędziego Marciniaka. Wyznaczą czy nie wyznaczą? Posędziuje czy wróci do domu? Każdy nocny komunikat komisji sędziowskiej analizowany jest na wszystkich portalach. Złodziej coś gwizdnął, polityk gwizdzie na wszystko, to już nieważne. Najważniejszy gwizdek to ten sędziego Marciniaka. I to pokazuje, że mamy już dość faulujących i symulujących. Polacy naprawdę tęsknią za sprawiedliwością i dlatego wszyscy trzymamy kciuki nie za Anglię czy Argentynę, ale za sędziego Marciniaka. On jeden, ponieważ pochodzi z kraju słynnego elektryka, wiedziałby, czy piłka zahaczyła o kabel.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.

0: Laj, la, la, laj, la, la. Za 7 minut będzie godzina 7, ale sypnie nazwiskami za chwilę.
1: Za chwilę, tak, i wydarzeniami ważnymi. Ja ostatnio w telewizji znów widziałem dwa nagie.
0: Mecz.
1: Nie mecze, no ty to o piłce, tylko we miecze nagie. I ten, i oni co? Przyjęli. Aha. Mimo, że mieli dostatek.
0: Ale pokolorowaną wersję oglądałeś?
1: Tak, czy oczywiście. Taką... Nie. A ona nie od początku była pokolorowana?
0: Nie, no wcześniej to pamiętam takie dziwne kolory. Mm-hmm. Słabe były.
1: W każdym razie dzisiaj mamy rocznicę tej wielkiej bitwy. Posłuchajmy, Artur Moczarski, o szczegółach.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 lipca 1410 roku wojska króla Jagiełły i księcia Witolda pokonały krzyżaków pod Grunwaldem. W Krakowie podczas obchodów 500-lecia zwycięskiej bitwy odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego pomnik grunwaldzki, a w czasie tej uroczystości odbyło się pierwsze publiczne wykonanie roty pieśni autorstwa Feliksa Nowowiejskiego i Marii Konopnickiej. 15 lipca 1274 roku podczas soboru w Lyonie zmarł jeden z jego wybitnych uczestników, Jan Diffidenza, który do historii przeszedł jako święty Bonaventura. Był jednym z reformatorów i organizatorów powstającego wciąż zakonu franciszkanów. Świetnie czuł intuicję świętego Franciszka, a do tego był wybitnym teologiem. Nie zaniedbywał przy tym własnej duszy. Papież zauważył te przymioty i uczynił go swoim najbliższym współpracownikiem, czyli kardynałem. Jednego z najwybitniejszych franciszkanów, Sykstus V, ogłosił doktorem kościoła w roku 1588, a Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w roku 1957 otrzymał habilitację za rozprawę pod tytułem Teologia dziejów u świętego Bonaventury.

0: Za 2 minuty 7 odsyłamy jeszcze na nasz profil na Facebooku, bo rano co jest ważne do śniadania?
1: Jak to, co kawa?
0: Ale też, o, tu też jest ten element, chodzi mi o nabiał.
1: Nabiał.
0: Pytamy, czy są ludzie, którzy pamiętają z nami mleko, kefir i śmietanę w szklanych butelkach z kolorowymi wieczkami.
1: Jogurt był chyba w kratkę fioletową, jak pamiętam, ale nie jestem pewna.
0: Ja to słabo
1: jeszcze
0: pamiętam.
1: Ktoś mi opowiadał, że był szampan mleczny, ale ja takich rzeczy
0: szampan
1: nie pamiętam.
0: Szampan mleczny?
1: Ja się na to nie załapałam.
0: A
1: ja
0: to
1: się
0: nie wiem nawet, o co chodzi.
1: Na jogurt.
0: Nie, ale ja pamiętam, że się szło z własną bańką do sklepu i pani tam nalewała takim nalewakiem mleko.
1: Tak? To tego nie pamiętam.
0: No tak, były takie czasy, dawno, dawno temu.
1: Wszystko było z tym takim kapslem takim.
0: Kto pamięta, ten niech napisze na naszym profilu facebookowym.
1: A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: koniec marzeń Francuzów. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu.
1: 54-latek, który zaatakował ukraińskie nastolatki z zarzutami, a tę bulwersującą sprawę skomentował ambasador Ukrainy.
0: Wyczerpanego znaleźli w okolicach Włocławka. Uratowany orzeł Bielik już na wolności. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Byli faworytami turnieju i marzyli o mistrzostwie świata. Teraz są na deskach.
0: Załamanie w Dallas. Tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale mistrzostw świata.
1: Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i Tola Rocha jako pierwsza zameldowała się w finale mundialu.
0: Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce, o czym więcej już teraz. Mateusz Gołębiewski.
2: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów. Tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
1: A początek tego spotkania o 21:00.
0: Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku Białej.
1: Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar.
0: 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą 3 lata więzienia.
1: W obronie dziewczynek stanęli kierowca.
3: Agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
0: Incydent w Bielsku Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków.
1: Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki.
0: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane.
1: To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury.
0: Chodzi o ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
1: Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
4: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-ulajnów, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi.

0: ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez Nadleśnictwo Zamrzenica.
1: On został znaleziony przez leśniczego z Nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
0: Mówił Hubert Zienowski z Nadleśnictwa.
2: Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym.
0: A już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.

Środa w Głuchowie będzie z aurą w kratkę, choć raczej przewaga będzie chmur. Opady deszczu będą możliwe do końca dnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Ja bym się wytarzał w tym mule, to już nie taki bielik. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 7.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kusima.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę Fiction Factory, teraz Bonnie Tyler na naszej antenie.

0: Heaven, Fiction Factory na antenie Radia Plus. 13 minut po godzinie 7 mamy.
1: Jaka wspaniała wiadomość z samego rano. Otóż naukowcy znaleźli w kosmosie...
0: Co?
1: Cukier!
0: Prosie. Nie, cukier?
1: Jaki jak to? Prosie?
0: W kosmosie cukier?
1: A cukier, no. Znaczy nie taki w kostkach, ani nie taki w kryształ, ani puder nawet, tylko erytrulozę, która jest cukrem. Erytruloza jest jadalna, ale w kosmosie ona zmieszana jest z różnymi substancjami, które nie nadają się do tego, żeby cokolwiek posłodzić, nawet
0: erytruloza
1: herbatę.
0: Erytruloza brzmi jak celuloza, więc słabo mi się z jedzeniem kojarzy.
1: Ale
0: no
1: cukier jest i cukry przyczyniły się do powstania życia na Ziemi i teraz w kosmosie, gdzieś on tam się przemieszcza między gwiazdami. I to pokazuje, że człowiek u swoich podstaw zbudowany jest z cukru i ja idę sobie do czegoś słodkiego kawę zaparzyć.
0: Znaczy poziom wyrównać.
1: No to cóż to właśnie, tak.
0: No dobrze, 14 minut po godzinie 7. Pamiętaj, że są proste i złożone. I te proste chyba są gorsze od złożonych, więc...
1: Proste są gorsze? To w sklepie zawsze mówisz, że jak jest dużo składników i co jest złożone, to jest gorsze, no.
0: Nie, gmatwajmy, za chwilę, Irena Jarocka.
1: A wiesz co, ja sobie zrobię espresso i może nie posłodzę tym razem.
0: Nie, no weź sobie kropelkę tam czegoś wrzuć, tam jakiegoś aromatycznego syropu i to będzie dobry początek dzisiejszego dnia. Zapraszamy do 9:00.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Przyjechała taka TikTokerka ze Stanów, Sara się nazywa, do Polski i w ogóle...
1: TikTokerka, influencerka, youtuberka i jeszcze ona nie instagramerka. Rozumie. I co?
0: Ona nie rozumie, że w Polsce się kefir pije. To a propos tego, co mamy na
1: Przepyszne. Na śniadanie?
0: No właśnie, ona mówi, że niektórzy to się tak krzywią, jakby kieliszek wódki pili co najmniej.
1: No,
0: że taki ma smak nieoczywisty. Ja ci powiem, kefiru to ja nie cierpię i maślanki to w ogóle absolutnie nie, ale zsiadło mleko kilogramami mogę, litrami.
1: To mi przypomniało, że ziemniaczki, fasolka szparagowa, jajko sadzone, koperek i do tego właśnie któryś z tych nabiałów. No nie, właśnie kefirek albo
0: co za dużo to nie
1: zjadłem mleko.
0: Ale makaron z truskawkami to też w dalszym ciągu wszystkich, cały świat zadziwia oprócz nas.
1: Zadziwia
0: kto nie
1: niektórych?
0: Chodził do przedszkola, to nie wie, że to jest podstawa.
1: Zadziwia niektórych, innych oburza nawet, bo tak, jak to makaron
0: to
1: z truskawkami.
0: Ale co nie liczymy.
1: To ja nie pamiętam makaronu z truskawkami, ja pamiętam, że była zupa owocowa.
0: Ojej, to było straszne.
1: Dla mnie.
0: Dobrze, i jeszcze jedna rzecz, która ona w ogóle Amerykanie nie rozumieją, jak można pić herbatę.
1: Jak to, jak można pić herbatę?
0: Ja nie wiem, bo oni tylko na zimno i z dużą ilością cukru.
1: Aha.
0: Mrożoną herbatę to jeszcze wypiją, ale takiej normalnej, tak jak my i Anglicy, to w ogóle ani absolutnie.
1: Ale właśnie, bo oni przecież od tych Anglików pochodzą, w sensie, że tam koloniści pojechali, tak. Co, i teraz zapomnieli o swoim korzeniach?
0: Ale hamburgery i sosydże to przytulili lekką ręką.
1: I pizzę też zresztą.
0: Zresztą też.
1: No.
0: Z ananasem.
1: Ja pamiętam, była ta bostońska herbatka, oni wyrzucili do morza i już od tej pory nie chcą.
0: Bostońską to my zostawmy. No dobrze, 25,5 minuty po 7:00, John Parr już teraz, Santelmo's Fire.

0: I to jest piękne. Wiesz, co jest piękne w tym nabiale, który jest na naszej stronie internetowej?
1: Co jest piękne?
0: Że jest w szkle, a nie w plastiku.
1: No tak, i to szkło się później oddawało. Zresztą oni tam myli i napełniali na nowo.
0: Tak było.
1: I taka była wtedy, jak to się nazywa, ta...
0: No, rutyna była. Nie, no nie, tak było, no.
1: No, oczywiście, że pamiętam, Izabela napisała, kupowałam dla rodziny, sama musiałam obejść się smakiem. Skaza mleczna uniemożliwia konsumpcję. Ojoj.
0: Ojoj. Szkoda.
1: Pamiętam, że mleczarze przywozili pod dom, Stanisława pisze. Tłukli się tymi butelkami w drucianych koszach, że budzili całe osiedle. No i bardzo dobrze. I wszyscy
0: po co tyle spać?
1: Wstawali rano do pracy. No i butelkę trzeba było wystawić przed drzwi.
0: Marek przypomina, jak tu nie pamiętać, robiło się w aluminiowym kapsulu dwie dziurki i piło mleko bez otwierania.
1: A jak to, dlaczego tak?
0: No tak, żeby się nie pochlapać na przykład.
1: No dobrze, można i tak. A obudziliśmy wspomnienia. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Czy pamiętacie nabiał w butelkach szklanych z kapslem odpowiednim oczywiście?
0: Dokładnie tak. A za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Przed nami kolejny burzowy dzień i MGW wydało alerty dla połowy Polski.
0: W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w południowej części kraju.
1: Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
0: Trzeba będzie uważać na burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie spadnie też grad.
1: We wrześniu Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, informuje szef MON-u.
0: Razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć m.in. wojska Francji i Wielkiej Brytanii.
1: To potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Dziś 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry.
1: Z tej okazji w Warszawie rozpoczyna się festiwal Fredro w Łazienkach.
0: Zaplanowano m.in. spektakle Zemsty i Ślubów Panieńskich, rozmowy z twórcami, gry terenowe i wystawę plenerową.
1: Festiwal potrwa do niedzieli.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie zmienia godziny spacerów z psami z powodu nadchodzącej fali upałów. Aby chronić czworonogi przed udarem i poparzeniem, wolontariusze mogą wyprowadzać psy od poniedziałku do piątku wyłącznie wieczorem między 17 a 20. W weekendy wyjścia zaplanowano rano do godziny 12 oraz wieczorem. Nowy grafik obowiązuje do 17 lipca. Głogowskie lasy to świetne miejsce na letni wypoczynek. W naszym nadleśnictwie wyznaczono 3 specjalne strefy, w których można legalnie zanocować na dziko, mówi Barbara Matejasik z Nadleśnictwa Głogów.
3: Jest to obszar w leśnictwie Wilków, w leśnictwie Duża Wólka i w leśnictwie Obisz.
2: Zanim jednak rozbijemy namiot, należy bezwzględnie pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ochrony przyrody.
3: Najpierw musimy zaplanować taką wizytę, potem zanocować, no i oczywiście zabrać coś z lasu, żebyśmy nie zostawiali żadnych śmieci po sobie i śladów. Zarówno biwakowanie, jak i rozpalanie ognia w lesie jest możliwe tylko i wyłącznie w określonych, wyznaczonych miejscach. Musimy pamiętać o tym, że my w tym lesie jesteśmy gośćmi.
2: Przed wyprawą warto też zainstalować w telefonie mapę działającą w trybie offline. Środa w Głogowie będzie z aurą w kratkę, choć raczej przewaga będzie chmur. Opady deszczu będą możliwe do końca dnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Z werwą, z ochotą i z ciekawością rozpoczynamy nowy dzień, to środa 15 lipca.
2: Pięknie to wszystko określiłeś. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy. A teraz oczy zamykamy i sobie wyobrażamy różne rzeczy.
1: Nie, to o tej porze lepiej nie przymykać oczu,
2: jednak,
1: bo możemy otworzyć i okaże się, że pół godziny minęło.
2: Dzisiaj miałem taki moment po zadzwonieniu budzika.

0: la, pozdrawiamy wszystkie ule za 20
1: minut. I pozdrawiamy tego tam, gdzie jest ule, le, lewa. No właśnie, przychodzą, przychodzą różne fronty nad Polską, szczególnie na południowym zachodzie, a teraz udamy się w zachodniopomorski. Jak jedziemy nad morze, to jedziemy zjeść rybkę.
0: Gofra.
1: Gofra albo loda, no bo lody nad morzem w czasie wakacji.
0: Lody, lody, lody.
1: I teraz uwaga, bo w zachodniopomorskim sanepid skontrolował 300 lokali gastronomicznych, 31 mandatów nałożył, wszystko ma związek...
0: Ile skontrolował?
1: 300, więc 31 mandatów.
0: To nie jest,
1: jest
0: dużo.
1: Że 1/10? No nie wiem, tam troszkę problemy były z higieną, z przechowywaniem żywności.
0: Higieną,
1: tam gdzieś była podwyższona, podwyższony poziom bakterii z rodziny Enterobacterii KE. I tam różne takie. No, więc uważajmy, w sprawdzonych miejscach chyba warto kupować lody. A tymczasem główny inspektor sanitarny powiedział, że dzieci mogą sprzedawać lemoniadę. Tylko, że to jest świetna inicjatywa, że to jest świetne takie wejście do zarabiania pieniędzy, do jakiejś przedsiębiorczości, ale należy zachować higienę i przede wszystkim myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po przerwie. Dobrze, żeby dorosły to wszystko jakoś nadzorował. Nosić czystą odzież oczywiście, stosować szczypce, łopatki, rękawiczki jednorazowe i tak dalej.
0: Szczypce do lemoniady?
1: No nie, no może tam jakieś inne rzeczy też sprzedają. No właśnie.
0: Nie, no cytrynkę wrzucasz do to nie paluchem, tylko przypominamy szczypcami albo specjalnymi gastronomicznymi rękawiczkami.
1: Iść gdzieś do baru, gdzie nam naliczą nie wiadomo ile za zwykłą lemoniadę, to może wesprzyjmy takich, co to sprzedają na rogu.
0: Zdecydowanie tak, jestem za. Za chwilę na naszej antenie Ricky Martin, La Copa de la Vida, no a propos tej piłki, co jeszcze w grze, Amanda Lear, Enigma wcześniej, no i będzie pytanie przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do zdobycia w Radiu Plus w naszej zabawie.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Ale, ale, ale. Za 5,5 minuty będzie godzina 8 w Radio Plus. Już teraz czas na...
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A nie, tylko piłka i piłka.
2: No dobrze, pijemy nabiał i żadnego ale. Otóż to zdrowe jest. Oczywiście trzeba dostosować ten rodzaj nabiału do naszych upodobań, nawet wieku, preferencji, tam zdrowia i tak dalej. Ale warto pić. I teraz zapytamy o wasz ulubiony nabiał właśnie.
0: No tak.
2: Do picia najchętniej.
0: No dokładnie. Napiszcie nam o tym, czy tam zsiadłe, czy kefir, czy maślanka.
2: Co tam do śniadania, może do obiadu nawet.
0: No właśnie. Mhm. Napiszcie 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Przypominamy, że najlepiej nawadnia, jak są duże upały, chude mleko, tak mówią naukowcy, czyli to 1,5%.
2: No i to no, najfajniej, bo ja też lubię się napić, ale są tacy, którzy nie tolerują laktozy i tu już problem się pojawia.
0: Właśnie, to bez laktozy można kupić, ale nie wiem, czy akurat 1,5%. Za chwilę na antenie Radia Plus Laura Branningham, Self Control, przed godziną 8 jeszcze, bo po 8 wracamy do pytania przed śniadanie.
2: No ale najważniejszym informacji nie powiedzieliśmy, że rozdajemy ręczniki w naszej zabawie, w naszym konkursie i numer telefonu, po który piszcie SMS-y, oczywiście 691-141-141.

0: o tym na Wiale to też na naszym profilu facebookowym. Pamiętam, butelki przed drzwiami i mleko to było frontem do klienta, Joanna napisała. A dzisiaj to trzeba do sklepu chodzić.
1: Tłuste z żółtym kapslem, chude ze srebrnym, kefir zielony.
0: Mhm.
1: I już.
0: Wspominamy to mleko, które pojawiało się przed naszymi drzwiami. Chociaż ja tak mówię, że dzisiaj to do sklepu trzeba chodzić. Dzisiaj to też ci całe zakupy przywiozą, jak się zamówi.
1: A tak, dla wygodnickich albo dla tych, którzy rzeczywiście mają problem z poruszaniem się na przykład, to jest świetny pomysł.
0: Za minutę godzina 8 na Białowo dzisiaj na naszym profilu facebookowym, ale nie tylko w pytaniu przed śniadaniem też, ale zanim rozstrzygnięcie, to jeszcze przełamiemy godzinę wiadomościami i prognozą pogody.
1: Zapraszamy.

0: Zalane ulice i wiadukty, gigantyczne opóźnienia komunikacji miejskiej. Potężna ulewa sparaliżowała Wrocław.
1: Uwaga, kierowcy, problemy po wypadku na dwójce w Wielkopolsce. 4 osoby zostały ranne.
0: Lewy już oficjalnie w nowych barwach. Polak został zaprezentowany w Chicago Fire. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zalane ulice, auta, które próbują przejechać przez wodę, i tramwaje ze zmienioną trasą.
0: Tak, od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po ostatnich nawałnicach. Sytuację w regionie śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
2: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
1: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń.
0: Sporo pracy od wczoraj mają także śląskie służby. W regionie ewakuowano 2 obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji.
3: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
0: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
1: Niemal cała południowa połowa Polski jest w deszczowych alertach.
0: Uwaga, kierowcy, poważne utrudnienia po wypadku na A2 w Wielkopolsce.
1: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu busa i samochodu osobowego w okolicach Polic Mostowych.
4: Kierowcy obydwu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności.
1: Mówił Daniel Boła z kolskiej policji.
0: Trasa w kierunku Poznania jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 10.
1: Ogranicza szarą strefę w najmie krótkoterminowym.
0: Rząd przyjął projekt noweli. Według przepisów taki najem to usługa hotelarska.
1: A te wprowadzają też w centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
5: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowych barwach.
0: Polak został zaprezentowany w Chicago Fire.
1: Zanim pierwszy trening i konferencja prasowa, której przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Zaznaczał jednak, że nie wyobrażał sobie przejścia do innego europejskiego zespołu po odejściu z Barcelony, a o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu i jego wizja.
8: To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
7: Były pytania o nowy klub, ale też o przyszłość w reprezentacji Polski. Decyzji w sprawie dalszej gry w kadrze jednak na razie nie ma.
8: Myślę, że też po paru tygodniach będę w

Środa w Głuchowie będzie z aurą w kratkę, choć raczej przewaga będzie chmur. Opady deszczu będą możliwe do końca dnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Środowy poranek, jak już Kasia mówiła, w środku tygodnia, w połowie jesteśmy prawie.
2: Prawie. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Do 9:00 zapraszamy. Przeboje z nutą nostalgii mamy, a także naszą zabawę. Pytanie przed śniadaniem, wkrótce rozstrzygnięcie. Roy Orbison, Pretty Woman już teraz.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami dzisiaj jest Jan. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jania, gdzieś ty to podpatrzył? Gdzieś w Turcji, gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy po prostu znalazłeś przepis?
2: Nie. Znalazłem przepis w internecie, a jako, że jest problem ze sprzedażą mleka obecnie, więc mleko można pozyskać od rolników spokojnie. W moim rejonie także.
1: No dobrze, powiedzmy, o czym mówimy, chodzi o Ayran. Kasiu, ty wiesz, co to jest?
3: Wiem, co to jest, bo sprzedają z kebabem albo w sklepach, ale w sklepach jest strasznie słone.
2: Dokładnie. A dobrze. Jeśli się samemu zrobi, to można dać to, co się lubi.
3: Dokładnie. Janie, no to twój przepis podstawowy na Ayran. Prosimy.
2: Podstawa, baza, no to jest jogurt na bazie mleka krowiego. Oczywiście wykonuję go sam w domu. Kupuję sobie tylko bakterie jogurtowe. I tutaj nawet jeśli ktoś nie ma tolerancji laktozy, czyli może spokojnie taki napój pić.
3: Bo on jest przefermentowany i już tych...
2: Tak, dokładnie.
3: Przyswajalny.
2: Jogurtik i w proporcji 1:1 z wodą. Zblendowane do uzyskania pianki. Oczywiście podstawa, troszeczkę soli musi być. No i resztę to może być to, co kto lubi.
3: Mięta na przykład.
2: Winka, no. Lubi jakieś inne owoce.
1: I teraz napisałeś do nas, ja zacytuję, nie dosyć, że nie posiada bakterii mlekowych, jeżeli ktoś nie toleruje laktozy, to świetnie gasi pragnienie, jest zbawienne dla flory bakteryjnej w jelitach. I co? I to tak w upały to codziennie pijesz?
2: No nie codziennie, ale często.
3: Przypomniał mi się tarator.
1: Kto?
3: To taki chłodnik bułgarski.
1: A.
3: No właśnie, też na nabiale. Warto poszukać przepisu, ale oczywiście Ayran robimy sami w domu. Sprawdźcie, spróbujcie, drodzy słuchacze, bo to jest fajna rzecz. Dziękujemy ci, Janku, za ten przepis. Super sprawa.
2: Życzę zdrowia wszystkim.
3: Dziękujemy. Tak jest, dla ciebie mamy ręcznik.
2: Ochłody upalne.
3: I ochłody jak najbardziej, a taki Ayran prosto z lodówki. Ach, jak ochłodzi. Jak nic. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower.
4: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.
3: Kiedy

0: 25 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, rano staje. Mamy już ranking takich najciekawszych kierunków, znaczy najbardziej oblężonych kierunków na studia.
1: A, na studia? Myślałem, a ja o wakacjach myślałem, że mi gdzieś wyślesz na jakąś wyspę
0: nie,
1: albo
0: nie,
1: gdzieś.
0: Nie. Na wyspę to potem. No, jak zarobisz dużo pieniędzy, to możesz
1: no,
0: sobie
1: to prawda.
0: Jechać.
1: Najpierw trzeba studia skończyć, potem, się wyedukować tak. I znaleźć dobrą pracę.
0: Psychologia, prawo i medycyna nadal w ścisłej czołówce, psychologia, ale coraz więcej technologicznych takich kierunków nowych. Space Engineering na przykład się pojawił. Technologia przyciąga w 2026. No, to trzeba mieć łeb jak sklep, ale potem to już rzeczywiście można liczyć na dobre kontrakty, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą.
1: No. A to teraz jest afera z tymi lekarzami, którzy nie zarabiają jakieś kokosy. Niektórzy oczywiście. Afera. I nawet był taki pomysł politycy. Niektórzy nieśmiało mówią, albo śmiało bardzo, że jak ktoś się wyedukował w Polsce, to niech pracuje w Polsce, a nie wyjeżdża za granicę.
0: To też prawda. No, myśmy wychowali, to my chcemy skorzystać.
1: No, tak? Ale to tak, no nie można kogoś zatrzymać.
0: Tak
1: no. Jak to zrobić? No w każdym razie psychologia, prawo i medycyna, myślę, że to cały czas przed sobą zawody są przyszłości. A gdzie marketing i zarządzanie jakieś?
0: No panie.
1: Już nie?
0: Panie, zarządzanie. Trzeba mieć czym zarządzać.
1: A, no tak. Turystyka i hotelarstwo.
0: A to też.
1: No bo tak mi się połączyło z tym, że kierunek mi chciałeś jakiś tutaj.
0: A jak ktoś już w ogóle nie ma pomysłu, to zawsze można zostać kucharzem. Za chwilę Lubega, mam number 5. 27 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która nastaje. Number 5.

0: Mambo number 5, a ja doliczyłem się, że już szóste wiadomości dzisiaj.
1: No dobrze,
0: za chwilę, bo od szóstej zaczynamy co pół godziny, więc po raz szósty przychodzą Justyna i Michał. Za chwilę przedstawią najważniejsze informacje.
1: Proszę posłuchać.
2: Reklama. Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od akcji strażaków w Strzelinie na Dolnym Śląsku.
0: O poranku zapaliła się tam wiata śmietnikowa. Pożar szybko się rozprzestrzenił.
1: Objął też elewację bloku mieszkalnego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
0: Co najmniej 3 osoby zginęły, a kolejne 3 zostały ranne.
1: Zaczynamy teraz w wiadomościach kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
0: W nocy celem Rosjan była m.in. Odessa. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.
1: Jak wynika z ostatniego raportu ONZ-u, czerwiec był na Ukrainie najtragiczniejszym miesiącem od ponad 4 lat.
0: W rosyjskich atakach zginęło 293 cywilów, a prawie 2000 zostało rannych.
1: Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do amerykańskiej ICE.
0: To w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek poprosił o informację, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości przebywa w USA.
0: W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry.
1: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Ponad 77% Polaków za ograniczeniem zarobków lekarzy.
1: Tak wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
0: Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Już w najbliższy piątek mieszkańcy gminy Jerzmanowa będą świętować otwarcie nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Lipowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00. Na dzieci i dorosłych czekać będzie mnóstwo nowoczesnych atrakcji, w tym profesjonalny pump track, miasteczko ruchu drogowego, park umiejętności rowerowych oraz strefa z wiatami i paleniskiem. Inwestycja została współfinansowana ze środków unijnych. Metamorfoza budynku Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzi w ostateczną fazę. Kompleksowy remont obiektu trwa od kilku lat, a już w przyszłym tygodniu ekipy budowlane rozpoczną kluczowe prace nad zewnętrzną częścią budynku, mówi starosta Głogowski Michał Wnuk.
3: Modernizacja zaczęła się od dachu w 2020 roku, później remont środka budynku, a teraz przyszedł czas na elewację tego budynku. W tej chwili podpisaliśmy umowę z firmą, która już w przyszłym tygodniu rozpocznie pracę na budynku. Koszt tego zadania to 632 tysiące złotych i pochodzi on w całości z budżetu powiatu głogowskiego.
2: Nowa elewacja nawiąże do sąsiednich kamienic, a inwestycja przede wszystkim zabezpieczy odpadający dotychczas tynk. Pogoda. Środa w Głuchowie będzie z aurą w kratkę, choć raczej przewaga będzie chmur. Opady deszczu będą możliwe do końca dnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A teraz trochę potańczymy. Tina Turner przed nami, za 26 minut będzie 9.
2: A potem Silent Circle, Touch in the
1: Czyli
2: Night.
1: Czyli pomilczymy wtedy?
2: No, kto wie. Ja tam języka za zębami trzymać nie będę.
1: Nie, na pewno wcześniej piosenek nie będziemy się odzywać. Zostawiamy nie, wam tak. Przeboje z notą nostalgii.
2: Ale ponucić tutaj gdzieś można sobie na boczku. I u was, i u nas pewnie jakaś melodia nam się uda ją pochwycić. Za chwilę na antenie Radia Plus w dalszym ciągu Przeboje z notą nostalgii.

0: My się ekscytujemy piłką nożną, bo mundial.
1: My się.
0: No dobrze. A no tymczasem w środku mundiala, czy nie w środku, tylko w decydujących już momentach okazuje się, że jest konkurencja, inna piłkarska impreza. Otóż Robert Lewandowski pierwszy trening odbył. Ja widziałem ten trening.
1: Chicago Fire.
0: Ja widziałem ten trening. On tam potruchtał sobie gdzieś tam z kolegami, sobie coś kopnęli,
1: co piłkę
0: i strzelił od razu.
1: Siłę zachowuje na najważniejsze
0: być
1: momenty.
0: Być może tam taki upał jest.
1: Taki młodzień. No dobra.
0: Ja wiem, dlaczego to się Chicago Fire nazywa. Znaczy wiem, dlaczego w środku tego treningu włączyły się te nawadniacze i zdraszacze boiska. Jak jest fire, to trzeba gasić ogień.
1: Oczywiście, że tak.
0: Mamy nadzieję, że Lewy będzie tam z ogniem, jeszcze wróci naszej reprezentacji, coś tam trochę pomoże. Na razie małżonka boi się przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.
1: Niech się nie boi. Nie
0: on wygląda, jakby był szczęśliwy i zrelaksowany, że na inny kontynent się przenosi, ale chociaż on sam powiedział, że odpowie na pytania dotyczące reprezentacji, ale najpierw musi się zaaklimatyzować, musi to wszystko tu ogarnąć i zobaczyć, jak się mieszka na innym kontynencie.
1: Najpierw truchtał, no bo się aklimatyzuje.
0: A, rozumiem.
1: No dobrze, za chwilę Fancy Flames of Love na antenie Radia Plus i znowu ten ogień, a potem Budka Suflera i ratujmy, co się da.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: jakie wspomnienia na naszym profilu facebookowym. Jacek napisał: pamiętam bardzo dobrze te butelki z kapslami na nabiał. W moim domu na parterze wynajmowaliśmy pomieszczenia pod sklep GS, który prowadziła moja mama. Stukot butelek, dostawy od 6 rano. Pamiętam do dzisiaj, nie pospało się, ale ze smakiem, jakością produktów w środku butelek to już było różnie, a to inna historia.
1: Dokładnie tak. No to dziękujemy za te wspomnienia miłe jakże i sięgnijmy po nabiał na ochłodę w cieplejsze dni. To jest coś, czego nam potrzeba. A my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia jutro, miłej środy, ale oczywiście z Radiem Plus. Za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Maciej Eś z zarzutami, to po zatrzymaniach w związku z Polską Fundacją Narodową.
1: O poranku seria tragicznych wypadków na polskich drogach. W Wielkopolsce zginęły dwie osoby.
0: Lewy w nowym klubie, a co z grą w reprezentacji? Polski napastnik jeszcze nie zdecydował. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy.
1: Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura.
0: Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u.
1: Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność. Ma zakaz opuszczania kraju.
0: Teraz pilne informacje z drugi. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce.
1: Na Krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo. Zginęły dwie osoby.
2: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
1: To pasażer, który jechał na tylnym siedzeniu osobówki, powiedziała nam Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji.
0: Na miejscu pracują służby, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
1: Spore problemy także po wypadku na A4 na Podkarpaciu, to na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem.
0: Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka, w sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka.
1: Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana, korek ma ponad 5 kilometrów.
0: Ogień nie sięgał drugiego piętra, ponad 20 osób ewakuowano.
1: Wracamy do pożaru w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
3: Już po dwóch minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
1: Mówił Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie.
0: Ogień ugaszono, nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo nic o przyczynach.
1: Wystawił 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych.
0: Zachodniopomorski sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych.
1: Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny i niewłaściwego postępowania z żywnością.
4: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braku w dokumentacji.
1: Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka szczecińskiego sanepidu.
0: Kiedy zauważymy coś niepokojącego, możemy to zgłaszać w aplikacji mObywatel lub przez portal eSanepid.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest nowy klub, ale w sprawie kadry brak jasnej deklaracji.
0: Nie podjąłem decyzji o dalszej grze w reprezentacji Polski, mówił Robert Lewandowski podczas pierwszej konferencji prasowej Chicago Fire.
1: Przyszłość lewego w drużynie narodowej stanęła pod znakiem zapytania po braku awansu biało-czerwonych na mundial.
6: Na dziś jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że mój fokus tam, to co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają.
0: Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na koniec września.
1: Wtedy Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Kingston Town i UB40 na początek.

Pensies i Drojak Holiday w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9. Teraz na zegarze 15 dzień lipca w kalendarzu. A 15 dzień lipca w kalendarzu świąt nietypowych to na przykład dzień bez telefonu komórkowego. No, byłoby dobrze, gdyby nam się taki dzień udało spełnić, choć telefon będzie Wam potrzebny, jeżeli macie ochotę odgadywać zagadkę, co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa. A więc pierwsza podpowiedź już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
0: O reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Dobra, Mori Szer w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Ale na początek zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj ważne, że nie ma tutaj zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli kilka będzie tak samo ciekawych tych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, czyli doskonale wam znany, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z dwóch słów, a podpowiedź brzmi tak. Angielska legenda. Przypominam, dwa słowa w haśle. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Animals House of the Rising Sun w Radiu Plus.

Make Me Feel i Michael Jackson w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 17 minut do 10. Pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Nowość na ekranie, koniec legendy. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale już po 10. Przypominam tę przed momentem. Nowość na ekranie, koniec legendy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Na początek raport NIK po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Inflacja spadła o 0,5% miesiąc do miesiąca. Trener Francuzów tłumaczy porażkę z Hiszpanami w półfinale mundialu. Jest 10. Marcin Bartnik. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozdzielania świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
2: Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy personelu.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Postępowanie wszczęto po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego, doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydentek Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. Są to Magdalena Mochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysiak. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest m.in. we Wrocławiu. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już niemal 60 razy.
3: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
1: Relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji.
4: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
1: Wyliczał Marcin Bajur z Komendy Świętokrzyskich Strażaków. Niemal cała południowa Polska jest w alertach z powodu intensywnych burz w pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Są oficjalne dane GUS-u o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hiszpania w euforii, a Francja odarta z marzeń o mistrzostwie. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego w półfinale wygrali 2-0 i w niedzielę zagrają o tytuł. Selekcjoner trójkolorowych przyznał po meczu, że jego piłkarze technicznie nie dorównywali Hiszpanom, ale oberwało się też sędziemu spotkania. Chciałbym zadać pytanie, nie chcę też wyjść na osobę, która narzeka tylko dlatego, że przegrała, ale proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sędzia podołał zadaniu sędziowania półfinału Mistrzostw Świata? Mówił Didier Deschamps. Francję czeka jeszcze mecz o trzecie miejsce, ten w sobotę, a dziś drugi półfinał między Anglią i Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Culture Club na początek tej godziny.

0: Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Trochę jak Janosik, ale zamiast Tatr mamy Las Sherwood. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać parę słów, kilka zdań, jedno, z czym to hasło wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut. A do zdobycia torba, co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka. Radio
1: Plus. Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
9: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemek.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11, a ja mam odkrycie. Właściwie Paweł na przykład odgadł zagadkę, co mi w duszy gra, i to jest hasło oczywiście Robin Hood. I najważniejsze było to, co z tym Robin Hoodem, z filmem, serialem, książką wam się kojarzy. No i u Pawła to jest dzieciństwo i serial. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Godzina, niedziela, godzina 14, tak? I serial, wspólne oglądanie.
1: Tak mi się wydaje, że to była chyba 14 w niedzielę. Robin Sherwood, najpierw z Robin Hoodem, takim brunetem, czyli Michaelem Pradem, a później z takim blondynem, czyli Jasonem Connerym, synem zresztą nieodżałowanego Shona Connerego. No i do tego jeszcze niezapomniana ścieżka dźwiękowa, zresztą płytę mam do dziś gdzieś tam na półce zespołu Klanat. No coś fantastycznego po prostu.
0: Tak, to jest ta muzyka, która się mocno kojarzy, Romy the Hooded Man. Chyba gdzieś tam w głowie teraz każdemu z nas się pojawiło. Ja za chwileczkę zagram inną piosenkę z innego Robin Hooda. Przyznam, że w dzieciństwie też, znaczy może już nie było to w dzieciństwie, ale był jeszcze taki film, parodia Robin Hood i faceci w rajtuzach. Tak. I pamiętam, że to mnie strasznie kiedyś bawiło, dzisiaj już niekoniecznie. No ale tak, ten Robin Hood nowy w kinach, więc miałeś okazję, żeby zobaczyć koniec legendy. Tutaj Robin Hood jako Robin Hood Hugh Jackman.
1: Jeszcze nie, szczerze mówiąc.
0: Przyznam, że też mnie troszeczkę przeraża ponad 2 godziny filmu, ale może jeszcze zdążę, zanim zdejmą z afisza. Prezent mam dla ciebie. To jest torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak jest, oczywiście. Bardzo dziękuję za prezent. Pozdrawiam oczywiście ciebie, Agnieszko, czyli prowadzącą. Moje koleżanki z pracy, jak zawsze, czyli Monika, Kasia i Patrycja, oraz wszystkich słuchaczy Radia Plus. Jak najbardziej pozdrawiam.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i oby środa szybko minęła, bo potem to już tylko czwartek, piątek i wizja wolnego dnia. Do usłyszenia.

0: Super w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii i latem ta piosenka zupełnie inaczej brzmi niż na przykład zimą. Zupełnie inne obrazy nam się pojawiają w głowie, gdy jej słuchamy. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi Classics Nouveau w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1290.

0: Radio Plus.
1: Zapowiedział w internecie, że zamorduje dzieci w przedszkolu. Poznańska policja zatrzymała 29-latka. Prokuratura zdradza szczegóły w sprawie zarzutów dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu. Jest 11. Marcin Bartnik groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli w Poznaniu. Został szybko namierzony, trafił na 3 miesiące do aresztu. 29-latek zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiadał, że do zbrodni użyje maczety.
2: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
1: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozić może do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. A przypomnijmy, 2 lata temu w Poznaniu doszło do ataku nożownika na przedszkolaki, które razem z opiekunkami wracały z wycieczki. 71-latek ranił wtedy jednego z 5-latków. Chłopiec mimo udzielonej pomocy zmarł. Nożownik został uznany za niepoczytalnego i trafił do szpitala psychiatrycznego. Zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
3: Prokurator uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
1: Śledztwo dotyczy około 8,5 miliona złotych strat Polskiej Fundacji Narodowej. Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozić im może do 10 lat odsiadki. Chcieli przejść przez ulicę na pasach, trafili do szpitala. Łódzka policja bada przyczynę groźnego wypadku na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiego. 55-latka kierująca Hyundaiem straciła panowanie nad autem i potrąciła 2 osoby.
4: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Relacjonował Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji, kierująca była trzeźwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 63 razy na dobę, tak często sprawdzamy ekran naszego telefonu. Używamy go do kontaktu z najbliższymi, załatwiania codziennych spraw, a także do relaksu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego.
5: Nie tylko jest to dla nas telefon, ale tak naprawdę łącznik ze światem. Jak nie sprawdzić wiadomości, jak nie zrobić komuś zdjęcia. Nie ma mowy, nie obchodzę.
6: Jest to komunikacja, bez której ciężko czasem żyć i funkcjonować. Niektórzy jak się uzależnią, to potrafią godzinami spędzać w telefonie. No jest to taki zabieracz czasu.
1: Jak wynika z badań, ponad 76% Polaków korzysta ze smartfona. Największy odsetek osób jest w grupie wiekowej od 13 do 15 lat. Na całym świecie jest ponad 6 miliardów telefonów komórkowych.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Albano i Romina Power na początek, a w kolejce między innymi Kombi.

0: Mamas and the Papas i California Dreamin' w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa i trochę można było się rozmarzyć o tej Kalifornii. Na zegarze teraz 19 minut po 11 i pora idealna, żeby być może zacząć szykować drugą kawę albo herbatę, a do tej kawy coś słodkiego i o tym słodkim, bardzo docenionym na świecie, za chwilę opowiem. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pysznie przed obniżką. 1800 raz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń.

0: oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Ultravox w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. Czy druga kawa albo herbata już jest gdzieś w przygotowaniu albo w myślach się pojawiła? A do tej kawy lub herbaty coś słodkiego, takie małe co nieco. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów słodyczy z Polski, a przede wszystkim ciast, które pieczemy, bo jest kolejny ranking najlepszych ciast na świecie. Wśród 95 wypieków z całego świata jedno nasze znalazło się na drugim miejscu. Na pierwszym i drugim miejscu są ciasta z jabłkami. I to pierwsze najlepsze według użytkowników portalu Taste Atlas. Przypomnę, że to jest taki portal, który zajmuje się tylko jedzeniem z całego świata i prowadzi także rankingi, które decydują o wyborze na przykład najlepszego sernika, bo ciasta serowego i tutaj też jesteśmy wysoko, albo też tych niezbyt przyjemnych, czyli najobrzydliwszych dań i tam nasza czernina albo flaki też zajmują dosyć wysokie miejsce, więc nie zawsze się z tymi opiniami zgadzamy, a głosują tutaj internauci, czyli ci, którzy próbowali, którzy jedli prawdopodobnie, no albo ci, którym po prostu zależy na tym, żeby dana potrawa była bardzo wysoko w tym rankingu. Tak to trochę wygląda, jednak albo się zmobilizowaliśmy, albo nasz jabłecznik, nasza szarlotka właściwie tutaj bardzo dużo serc zdobyła. I tak, jeżeli chodzi o ten ranking, to na pierwszym miejscu apple tart czy z Holandii, czyli tarta szarlotka właściwie tradycyjna holenderska, a na drugim miejscu szarlotka z Polski. I tutaj, jeżeli myślimy o tej szarlotce z Polski, to nie mamy jednego przepisu, bo właściwie ile rodzin, tyle rodzinnych przepisów właśnie, a do tego jeszcze takie typowe szarlotki, które gdzieś tam pojawiają się i w sklepach, i w kawiarniach, i w piekarniach. No jest tych potraw, właściwie nie potraw, ale deserów jabłkowych, szarlotkowych, jabłecznikowych, mnóstwo w naszych przepisach rodzinnych przede wszystkim, ale też szarlotka to jest takie ciasto, które kojarzy nam się głównie z jesienią, więc przypuszczam, że do takiej szarlotki jeszcze wrócimy. Kiedyś zresztą wybieraliśmy najlepszą szarlotkę w Radiu Plus wśród słuchaczy. No i chyba pani Teresy szarlotka, nie pamiętam już dokładnie, zwyciężyła w tym naszym takim rankingu, podsyłaliście przepisy. I to była szarlotka, której zamiast masła był smalec i ona była taka niesamowicie krucha i rozpływająca się w ustach, więc jest to też jakiś pomysł. Nie wiem, czy papierówki już się na przykład pojawiły, bo taka szarlotka z papierówkami też mogłaby być ciekawa. A jeżeli zamykamy jeszcze temat tych 95 ciast najlepszych na świecie, to podium zamyka amerykańskie ciasto z orzeszkami ziemnymi. Tina Turner, Look Me in the Heart, teraz w Radio Plus.

Przed nami długie wakacyjne wieczory z gitarą przy ognisku. Bawcie się śpiewająco. Maryla Radowicz. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

Rozmowa przez ocean i Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o rozmowy przez ocean, to teraz będą prowadzone z Robertem Lewandowskim. Na zegarze 16 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Gypsy King.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: sprzątanie po nawałnicy we Wrocławiu. Wojewoda podsumowuje działania. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w sprawie korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. LO w Radomiu przebuduje wnętrza dla Dominika, który stracił nogi i rękę w wypadku kolejowym. Jest 12. Marcin Bartnik. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy. Wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic, garaży i mieszkań. W jednym z przedszkoli strażacy musieli wypompować około 30 cm wody. Na szczęście sytuacja nie zagrażała dzieciom i nie było potrzebnej ewakuacji.
1: Większe opady deszczu w województwie dolnośląskim odnotowano w Obornikach Śląskich, gdzie spadło około 80 mm deszczu. 23 z 34 obozów harcerskich zostały prewencyjnie ewakuowane przez organizatorów. Najważniejsza informacja: w wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
0: Mówił Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiego. Przypomnijmy, cała południowa Polska jest w alertach IMGW z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia. Prezydent przesłuchany w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Odbyło się ono w Warszawie w Pałacu Prezydenckim 9 lipca. Chodzi o czas, gdy Karol Nawrocki był dyrektorem placówki. Na razie prokuratura nie ujawnia treści złożonych zeznań. Wystąpiła też do muzeum o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Wszczęcie postępowania było następstwem doniesień dziennikarzy, że Karol Nawrocki jako dyrektor przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe, mimo że mieszkał około 5 km od muzeum. Miał też nie płacić za ten pobyt. W czasie kampanii wyborczej tłumaczył, że podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki. Wyciągniemy wnioski z raportu NIK-u, zapewnia Rafał Trzaskowski. Opublikowany dziś dokument dotyczy nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje w raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP.
2: My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
0: Podkreślał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysiak. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w Szpitalu Południowym Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską Górę. Groźny incydent na torach pod Krakowem. Pociąg kolei małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował sygnał stój na semaforze. Mogło dojść do zderzenia ze składem Intercity relacji Zakopane-Gdynia.
3: Każdy incydent jest badany przez komisję. Teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
0: Powiedział nam Radosław Włoszek, prezes kolei małopolskich. W porę zadziałały procedury awaryjne, a składy zatrzymały się w niewielkiej odległości od siebie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Radomski Kopernik przebuduje swoje wnętrza, wszystko po to, aby Dominik Hołuj mógł wrócić do szkolnej ławki. Chłopak został ciężko ranny w wypadku kolejowym, gdy pomagał matce z dzieckiem w wózku. Anna Badowska.
5: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
0: Tematem zajęła się Anna Badowska.
6: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Głogowski Szpital Powiatowy musi zwrócić Narodowemu Funduszowi Zdrowia 330 tysięcy złotych. To efekt kontroli, która wykazała nieprawidłowości przy rozliczaniu świadczeń i hospitalizacji pacjentów. Dyrektorka lecznicy ma dziś oficjalnie odnieść się do tej sytuacji, dlatego do tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Specjalny pociąg kolei dolnośląskich przejechał dziś po zamkniętym dla ruchu pasażerskiego odcinku linii numer 14 pomiędzy Głogowem, Szprotawą a Żaganiem. Przejazd stał się okazją do rozmów o przywróceniu stałych połączeń na tej trasie. Reaktywacja jest realna, ale wymaga dużych nakładów, mówi radny sejmiku województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.
7: Odcinek z Chocianowa do Przemkowa kosztuje województwo dolnośląskie blisko 90 milionów złotych, więc tutaj mówimy o kolejnych kilkudziesięciu milionach. Po drugie, dokumentacja. Ten proces inwestycyjny, jak wszyscy wiemy, trwa wiele lat do uzgodnienia z wieloma instytucjami. To niestety zajmuje dużo czasu.
6: Przewidywany czas powrotu regularnych pociągów na tę trasę to lata 2028-2029. Środowe popołudnie w Głogowie oraz okolicznych gminach upłynie pod znakiem wybitnie deszczowej i chłodniejszej aury. Gęste chmury szczelnie zakryją niebo, a jednostajne opady deszczu będą nam towarzyszyć przez większość dnia. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Parasole będą niezbędne również podczas nadchodzącego wieczoru.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Środowy dzień dobry, Marek Sierocki.
9: I Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. The Power of Love to muzyczna wizytówka Jennifer Rush, jedna z najpiękniejszych ballad połowy lat 80. ubiegłego wieku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i łączymy się telefonicznie z dzisiejszą jubilatką. Halo, halo, przy naszym telefonie Marlena Drozdowska. Witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo, witam was serdecznie. Witam słuchaczy wszystkich Radia Plus. Fajnie.
1: 104.
3: Bardzo mi miło w ogóle, że się...
2: No. 100 lat, 100 lat, no niech żyje, żyje nam, hej.
3: Chłopaki, świetnie, chłopaki, dziękuję bardzo, że w ogóle pamiętacie o mnie i bardzo, bardzo to naprawdę miłe, bo dzisiaj coś mnie wzięło na takie wspomnienia i sobie pomyślałam, że niesamowite to, że w ogóle tak szybko lata lecą.
1: Niestety, szybko lecą, a jak dobrze wstać, skoro świt w dzień urodzin?
3: Tak, by było super. Jak dobrze wstać, skoro świt jest zawsze aktualny. Już nie wspomnę o tym szalejącym ciągle 35 lat mydełku. No ale to jest dla mnie niesamowicie miłe, że w ogóle, że to tak właśnie się wszystko odbywa i ciągle, że się człowiekowi jeszcze, kochani, jeszcze chce.
1: Droga Marleno, kilka utworów, które zaśpiewałaś, między innymi wspomniany utwór jak Radość o poranku, czyli Jak dobrze wstać, Mydełko Fa, no i jeszcze... Bajadera, dobrze mówię?
3: Bajadera plaża.
1: Bajadera plaża.
3: Od Bajadery plaży wszystko się zaczęło.
1: No właśnie.
3: Z Andrzejem Kurzyńskim i powrót na po prostu na z powrotem na polski rynek. No tak. To było niesamowite, ta Bajadera.
1: No, ale my zagramy dzisiaj utwór, który, no tak jak wspomniałaś, od 35 lat wciąż bawi nas w wakacje na rozmaitych imprezach weselno-rodzinno-tanecznych. Ta piosenka, jak się pojawia, to wszyscy są na parkiecie i znają słowa.
3: Ale to miłe, to bardzo miłe, że po prostu pamiętacie i widzę, że rzeczywiście to sławetne mydełko, no ciągle bawi ludzi, ja ciągle je śpiewam. Jest to jakieś takie, no niemalże ewenement w muzyce, no bo się nie mogę nadziwić.
1: No zgadza się, takie właśnie piosenki, które przychodzą do historii, to lata płyną, a one wciąż są popularne.
3: Tak.
1: Bardzo ci dziękujemy za te piosenki, które wylansowałeś. No i życzymy ci dużo zdrowia przede wszystkim i dużo sił do koncertowania.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję wam bardzo, kochani. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I bardzo mi jest naprawdę miło, że pamiętaliście. To bardzo takie dla mnie nawet wzruszające, powiedziałam. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. No i niech to mydełko hula.
2: Do usłyszenia.
1: No i właśnie, mydełko.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Mydełko już hula na naszej antenie.
3: Już.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon,
21: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
22: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
24: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
25: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
26: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.

0: To był Richard Marx i Right Here Waiting. Drogi Janku, bardzo cię proszę, abyś wyjął płytę z przebojami dyskotekowymi końca lat 70. ubiegłego wieku. Tam po lewej stronie trzecia płyta.
1: Już mam.
0: Już masz. I na tym krążku międzynarodowa formacja Voyage. Głównie to byli muzycy francuscy, ale też wokalistka, która pochodziła z Anglii. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku ich utwory w dyskotekach robiły furorę. Świetnie nagrane, fantastycznie brzmiące. Oto ten ich najsłynniejszy suwenir z dyskotekowo, już tak w klimacie tego, co będę grał tuż po godzinie 20.

0: To była taneczna wersja przeboju Go West w oryginale grupa Village People. My słuchaliśmy duetu Pet Shop Boys.
1: A teraz będzie kolejny duet, z tym, że po polsku. Wspaniałe spasowanie głosów Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Radio Plus. Przebojowa Radio Plus. Przebojowa dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzegająca komfort każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. Jak to twój przelew w ich ostrzegiwę. Z legendarnym na Bundesliga Drive. Sprawdź teraz występem do stanu 1000 zł. To miesięcznie. 2000 zł komfort miesięcznie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Słyszysz? To Crush od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crusha na Crusha.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Chris Ria, jeden z jego niezapomnianych przebojów, The Blue Cafe, zaproszenie na dziś wieczór o 20:00, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Tak, a dzisiejszą pocztę powoli już kończymy.
1: Tak, piękną balladę Elvisa Presleya, bo on nie tylko rock'n'rollowo, ale też tak właśnie uwodzicielsko. Can't Help Falling in Love. Bardzo dziękujemy, Marek Sierowski.
0: I Janek Pasterski. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną słyszycie się tuż po 20:00.

0: Czy Przemysław Czarnek nie będzie już kandydatem PiS-u na premiera? Chodzi o jego wypowiedzi na temat Ukrainy. Intensywne opady groźne dla kierowców w dużej części kraju. W sobotę rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Jest 13. Marcin Bartnik. Duże napięcie w PiS-ie po wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Za chwilę prezes PiS-u ma też wygłosić oświadczenie. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocje tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
2: Nie, ja myślę, że to nie chodzi o na jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
1: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
0: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Burze i intensywne opady groźne dla kierowców. W tej chwili muszą się z nimi mierzyć podróżujące ekspresową siódemką na odcinku Kraków-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do 16. Trudne warunki panują również na S8C Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Rzeszów. Przed południem oberwanie chmury zaliczył Racibórz na Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale do tej pory ratownicy interweniowali ponad 150 razy, powiedział nam Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
3: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze, głównie w dzielnicy Ostróg. Doszło do podtopień wielu budynków.
0: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy. Ostrzeżenia IMGW przed gwałtownymi burzami i nawałnicami obowiązują w 10 województwach. I jeszcze wypadek na autostradzie A1 w Łaziskach. Kierująca osobówką z niewiadomych powodów wjechała w tył stojącego na pasie awaryjnym pojazdu ciężarowego. Oba pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Wyznaczono objazd przez węzeł Gorzyce. Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Stan dziecka przywiezionego do łódzkiego szpitala Matki Polki jest stabilny. Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej odebrał już 3 dzieci. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
4: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
5: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży, kiedy rozwijają się organy wewnętrzne.
4: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę.
5: Nie była to jednostkowa historia. I też na pewno trzeba informować o tym, żeby nie było przyzwolenia takiego społecznego.
4: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
0: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz Grunwald. W sobotę odbędzie się tu rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od dziś wszyscy zainteresowani kulturą średniowiecza mogą brać już udział w bezpłatnych imprezach poprzedzających to wydarzenie.
7: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
0: Podkreślał Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku, a inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o 15:00.
8: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Mandatem w wysokości 2500 zł zakończyła się jazda 31-letniego głogowianina. Mężczyzna poruszający się elektryczną hulajnogą zwrócił uwagę policjantów stylem jazdy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Mundurowi przypominają, że uczestników jednośladów obowiązują te same przepisy dotyczące trzeźwości, co kierowców aut. Dolnośląskie gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowych samochodów gaśniczo-ratowniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. O szczegółach naboru mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.
9: Zostało wybranych kilkanaście samochodów. Zapisano w budżecie, mamy kwotę 3 milionów złotych na dofinansowanie zakupu samochodów. Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych.
8: Samorząd województwa finansuje także kursy pierwszej pomocy oraz szkolenia z obsługi dronów. Nabór wniosków potrwa do 14 sierpnia. Druga połowa dnia w Głogowie i okolicach upłynie pod znakiem wybitnie nieprzyjemnej, chłodnej aury. Niebo nad regionem zostanie szczelnie zamknięte szarymi chmurami, z których przez większość czasu będzie jednostajnie padać deszcz. Subkiertanci zdołają dobić najwyżej do 22 stopni. Mokra i wietrzna pogoda nie odpuści nam również wieczorem oraz w nocy.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A w głośnikach już teraz Beata Kozidrak w Radio Plus i Rzeka Marzeń. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

Zawsze przyjemnie się tego słucha. Eric Carmen, All By Myself. Taki moment, żeby się zrelaksować. Po prostu dosłownie 22 minuty po godzinie 13. Połowa lipca, bo dzisiaj 15. I proszę bardzo, mamy dzień bez telefonu komórkowego. No to trudna sprawa. W dzisiejszych czasach radzić sobie tak zupełnie bez komórki. Ale można próbować się ograniczać, prawda? Czyli nie zaglądać na te wszystkie social media. Zadzwonić dopiero wtedy, jak będzie taka potrzeba.

0: Reklama.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.

miło było wybrać się do Memphis. Taki muzyczny hołd Alan Miles wobec Elvisa Presleya. Black Velvet to za nami. A teraz przenosimy się do słonecznej Italii. No, to piosenka o prawdziwym Włochu. Toto Cotugno.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje własną reformę systemu ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Arabscy turyści wrócili do Zakopanego. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu, 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia. Związkowcy skarżą się również, że resort nie prowadzi z nimi dialogu.
1: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Mówi Grażyna Cebula-Kubat z OZZL-u. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkiem od reguły.
2: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
0: Dodawał onkolog Filip Pierelejewski z OZZL-u. Jutro w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS-u ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu.
3: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i liberałowie.
0: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem, Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej. Wrze w grupie Azoty związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy i dały zarządowi 7 dni na spełnienie swoich postulatów. Domagają się m.in. podwyżki pensji o 1500 zł netto oraz wypłaty zaległych nagród. Związkowcy podkreślają, że od 3 lat ponoszą koszty ratowania firmy, a zamiast dialogu spotykają się z brakiem reakcji.
4: Banki potrzebują sprawnie działającej fabryki, a nie bankrutującej ruiny. Bez załogi ten zakład i tak stanie, bo z powodu głodowych pensji fachowcy uciekają do innych branż. A prawdziwym ratunkiem dla tej spółki jest inwestycja w ludzi, a nie kolejne drogie firmy doradcze.
0: Powiedział nam Dominik Gieracki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych w Tarnowie. Związkowcy zapowiadają, że jeśli rozmowy nie przyniosą efektów, rozważają m.in. możliwość rozpoczęcia akcji protestacyjnych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego, choć wiosną wydawało się, że górale nie mają na co liczyć. Nie jest to jednak najazd jak w latach poprzednich. Studiuje emocje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
7: Na pewno mniej niż poprzednio latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
8: Ostatnio odwiedził też konsul z Omanu. Też mówił, no, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, no, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
0: Dodawał Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. W poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem.
9: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Już w najbliższą sobotę rusza pierwsza tegoroczna edycja popularnego cyklu Fontanny z kulturą. Wydarzenie odbędzie się w Parku Słowiańskim, a w przypadku deszczu zostanie przeniesione do Miejskiego Ośrodka Kultury. O tym, że program imprezy wykracza daleko poza same występy muzyczne, przypomina kierownik Centrum Kultury Dorota Drost.
10: Od godziny 16 startuje nasza gra terenowa, rodzinna. Potem na godzinę 17 zapraszamy w soboty mamę z dziećmi, ponieważ uruchomimy plenerek malarski dla najmłodszych. Potem oczywiście tańczymy z Pablito i to
9: organizatorzy z plenerek malarski obowiązują wcześniejsze zapisy. Długo wyczekiwana budowa obwodnicy Głogowa wchodzi w fazę realizacyjną. Wykonawca rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze, a przy ulicy Strefowej powstaje już zaplecze budowy. Równolegle prowadzone są szczegółowe badania geotechniczne na potrzeby projektu nowego mostu na Odrze, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż czeka na decyzję wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji, by jeszcze w tym roku ruszyć z wykupem gruntów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
9: Popołudnie w Głogowie przyniesie nam chłodną, wybitnie deszczową aurę. Opady utrzymają się przez resztę dnia, a termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie. Dopiero w drugiej połowie nocy niebo zacznie się powoli rozpogadzać.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Marek Grechuta na dobry początek, 6 minut po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Uptown Girl to Billy Joel oczywiście w Radio Plus 23 minuty po 14. No i ciepło się zrobiło i upalnie nawet jutro będzie. Niestety również burzowo w wielu miejscach Polski. No, musimy na siebie uważać. Natomiast mam nadzieję, że pogoda jeszcze nam dopisze. Taka akurat do letniego wypoczynku. I celując w to okienko pogodowe, mam dla Was ręcznik plażowy, który na pewno się w tym sezonie komuś przyda. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów.

0: oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB, Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62 www.aio.com. PL.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: taneczne rytmy Paula Abduli Straight Up w Radiu Plus. A ja właśnie dodzwoniłem się do Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Napisałeś, że dawno nie byliście na żadnym urlopie, ale w tym roku nad Bałtyk się udajecie.
1: No tak, udało się. Od 3 lat nigdy się nie wyjeżdżało ze względu na opiekę nad starszą osobą. A w tym roku możliwości są także, więc jedziemy, wybieramy się.
0: Cieszę się w takim razie.
1: Jeszcze to... miesiąc.
0: A, okej. Okay. Kiedy termin? W sierpniu, rozumiem, tak?
1: Tak. Od po połowie sierpnia.
0: Myślę, że może być pewniejsza pogoda niż w lipcu. Miejmy nadzieję, że będziecie mieli tak szansę, żeby trochę z tego Bałtyku pokorzystać, móc się pokąpać. A ja dorzucam ręcznik plażowy na tę okazję.
1: Super, bardzo dziękuję, naprawdę.
0: Bardzo również dziękuję i no, udanego wypoczynku życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: upałej burze jeszcze do wieczora. Powiemy też o skutkach nawałnicy w Raciborzu. Antyukraińskie banery pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwie osoby. Kamizelki nożoodporne w karetkach. Sprawdzamy, jak działają. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W centrum, na południu i na zachodzie upał, a do tego nad Polską przechodzą burze. Teraz deszczowo i burzowo jest od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Raciborzu trwa teraz sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad miastem przed południem.
1: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podstopień.
0: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują jeszcze do wieczora. Antyukraińskie banery w Owińskach pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. W nocy mieli wywiesić hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. To dwaj Polacy w wieku 29 i 49 lat.
2: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
0: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ułatwienia w szkole Dominika Hołuja. Chłopak, który wpadł pod pociąg w Woli Bierwieckiej we wrześniu, ma wrócić do pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Miasto przekazało szkole 42 tysiące złotych, by dostosować się do potrzeb chłopaka.
3: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkoły, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
0: Mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają być w każdej karetce na wypadek niebezpiecznych interwencji. W Kujawsko-Pomorskim do medyków trafiło 240 takich kamizelek.
5: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
6: Mamy na sobie taką kamizelkę.
5: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
6: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
5: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
0: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
7: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głogowie wpłynęły niepokojące doniesienia o możliwym pojawieniu się dużego drapieżnika na terenie gminy Pęcław. Służby ratunkowe, leśnicy oraz weterynarze natychmiast rozpoczęli patrolowanie terenu i weryfikację zgłoszeń. Należy zabezpieczyć gospodarstwa, mówi powiatowy lekarz weterynarii Janina Świerczyńska.
8: Ten kot, jak będzie głodny, to może trafić do gospodarstw. Także apel do hodowców zwierząt gospodarskich, żeby zwracali uwagę, żeby zabezpieczyli zwierzęta, no bo zwierzę drapieżne, jak będzie głodne, no to przyjdzie i w którymś momencie może zaatakować.
7: Wszelkie wiarygodne obserwacje należy zgłaszać pod numer 112, a pełne telefony do służb podajemy na stronie radioplus.pl w zakładce Głogów. Ruszył drugi etap zagospodarowania przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Szczepowie w gminie Żukowica. Inwestycja o wartości ponad 800 tysięcy złotych zakończy się jesienią. Na mieszkańców będą czekać oświetlone ścieżki, duża drewniana wiata, ławki oraz leżaki. Pojawią się też oryginalne instalacje artystyczne. Późne środowe popołudnie w Głogowie i okolicznych miejscowościach upłynie pod znakiem wybitnie jesiennego krajobrazu. Ciężkie deszczowe chmury nie opuszczą dziś naszego regionu, przynosząc kolejne porcje jednostajnych opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie maksymalnie 22 stopnie. Deszczowa aura utrzyma się przez cały wieczór, a niebo zacznie powoli oczyszczać się dopiero w drugiej połowie nadchodzącej nocy.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 16.
9: Taneczny klasyk na dobry początek. 15. Już teraz w Radiu Plus Abba, Dancing Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: takie wolniejsze numery do przytulania się też oczywiście będą dzisiaj wieczorem od 20 do 22, bo to prywatka, taka wersja wakacyjna. Poniedziałek aż do czwartku. Właśnie w takich godzinach gramy dla was weekendowo, jeszcze dłużej do północy. No oczywiście za miksowanie tych piosenek odpowiedzialny jest Marek Sierocki, także na pewno będzie przebojowo. Radio
1: Plus. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

ale w koło jest wesoło, tak zwłaszcza jeżeli ktoś akurat ma urlop albo do tego urlopu się zbliża, to humor się jakoś tak zaczyna poprawiać z automatu.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Media Ekspert taniej masz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
0: Po reklamie.

dyskotekowo. Rod Stewart to na koniec naszego środowego spotkania. Dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. Życzę dobrego, spokojnego popołudnia i zapraszam jutro, zaraz po 12:00.

0: Radio Plus. Kolejne rosyjskie prowokacje nad Bałtykiem. NATO przechwyciło myśliwce. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Rozpoczyna się spotkanie. W Łodzi przyszły na świat. Czworaczki urodziły się w szpitalu matki Polki. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natowskie myśliwce ponownie przechwyciły rosyjskie samoloty wielozadaniowe nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony narodowej, rosyjskie samoloty obserwowały dzisiaj ćwiczenia systemów naszej obrony powietrznej. Polska poderwała swoje maszyny, a rosyjskie zostały odeskortowane przez samoloty ze Szwecji. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się spotkanie kierownictwa partii. Wcześniej wypowiedzi Czarnka na temat Ukrainy skrytykował Jarosław Kaczyński. Rzecznik partii Rafał Bochenek podkreśla, że prezes PiS musiał zabrać głos w tej sprawie.
1: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
0: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Jednak Jarosław Kaczyński stwierdził, że pomoc Ukrainie jest bezwzględnie potrzebna. Cudzoziemcy nielegalnie przebywali i pracowali w Polsce. Straż Graniczna z Częstochowy, Sosnowca i Rudy Śląskiej skontrolowała trzy firmy. 57 z 92 obcokrajowców nie miało pozwolenia na pracę, mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Straż Graniczna kieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Grozi nawet 50 tysięcy złotych grzywny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
5: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczka, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
6: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
5: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
7: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
5: Maluchy w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: W szpitalu Matki Polki w Łodzi taki poród zdarza się raz na 10 lat.

Za oknami dzisiaj aura w kratkę, choć wydaje się, że wieczorem będzie bardziej pochmurno, drodzy Państwo. Synoptycy twierdzą do tego, że cały czas możliwe są opady deszczu. Termometry wskazują dziś do 21 stopni Celsjusza. A żeby trochę pocieszyć, powiem, że jutro będzie dużo cieplej i sporo chwil ze słońcem. Więcej o tym jednak tradycyjnie po godzinie 18. Na razie minęła 16, Mateusz Król, kłaniam się nisko i 15 lipca w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem serdecznie zapraszam na wakacyjne wydanie magazynu.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gniezno.
1: Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głogowie wpłynęły niepokojące doniesienia o możliwym pojawieniu się nieznanego dużego drapieżnika na terenie gminy Pęcław. Służby ratunkowe, leśnicy oraz weterynarze natychmiast podjęli działania w terenie. Apelują też o ostrożność.
2: Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń oraz próba ustalenia ewentualnego miejsca przebywania zwierzęcia, mówi starosta głogowski Michał Wnuk.
3: Wczoraj wpłynęło do nas zgłoszenie, ale także do powiatowego inspektora weterynarii o pojawieniu się na terenie powiatu głogowskiego dużego zwierzęcia kotowatego. Zostało nam wysłane nagranie. Muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie procedury, więc chcę uspokoić, zostały uruchomione. Zostaliśmy zobligowani do zgłoszenia tego wydarzenia do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także do Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii.
2: Dzikie zwierzę widziano w nocy na terenie gminy Pęcław.
3: Miejsce tego nagrania to teren między Droglowicami a Wojszynem. Chciałbym Państwu powiedzieć, a przede wszystkim zaapelować o oczywisty brak jakiejkolwiek paniki związanej z tym wydarzeniem. Mieliśmy już w Polsce podobne wydarzenia. Natomiast musimy zaapelować i o ostrożność. Na ten moment mówimy o zwierzęciu kotowatym najprawdopodobniej wielkości pumy, natomiast nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić z nagrania filmowego. Natomiast jesteśmy dalecy od paniki. Wszystkie procedury zostały zachowane.
4: Po naszych jak gdyby rozeznaniu terenowym nie potwierdzamy tej informacji.
2: Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Adam Grzelczak.
4: Jest to drapieżnik kotowaty, który no niestety przemieszcza się w terenie i trudno tak jednoznacznie stwierdzić. Jest to zwierzę płochliwe, także raczej unika człowieka i tutaj wystarczy ta ostrożność, o której pan starosta mówi, a jednocześnie z drugiej strony

0: cały czas prowadzimy jak gdyby obserwację terenu, który został wskazany w tej lokalizacji.
1: Należy zabezpieczyć gospodarstwa, mówi powiatowy lekarz weterynarii Janina Świerczyńska.
2: Ten kot, jak będzie głodny, to może trafić do gospodarstw. Także apel do hodowców zwierząt gospodarskich, żeby zwracali uwagę, żeby zabezpieczyli zwierzęta, no bo zwierzę drapieżne, jak będzie głodne, no to przyjdzie i w którymś momencie może zaatakować.
3: Nie było to anonimowe w płynięcie informacji. Pan pojawił się, podał swoje dane, pokazał film, który nagrał, więc musieliśmy zareagować. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że będziemy faktycznie tutaj z nadleśnictwem prowadzić obserwacje. Zostaną rozmieszczone fotopułapki.
1: Wszelkie wiarygodne obserwacje należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do właściwych instytucji.
3: Jeśli Państwo uważą niepokojącą sytuację, to prosimy o telefon do zarządzania kryzysowego w powiecie, również u pani inspektor, myślę, że również do nadleśniczego. Śmiało można dzwonić z tym tematem. Prosimy o ostrożność, ale gdyby ktoś zaobserwował takie zdarzenie, to jak najbardziej prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas.
1: Numery kontaktowe do poszczególnych służb, a także zdjęcia zaobserwowanego zwierzęcia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl w zakładce Głogów. Karolina Stępień, Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: 18.47, 2.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24.39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
2: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
3: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramallah. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
1: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
4: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Radio Plus.
1: NATO poderwało myśliwce, to kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Chciał zabić dzieci, jest areszt dla mężczyzny z Poznania. Hiszpania czeka na rywala w finale mundialu. Dziś mecz Anglia-Argentyna. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przechwycono dwa rosyjskie samoloty z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Michał Skolimowski.
2: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. 3 miesiące aresztu dla 29-latka z Poznania. Mężczyzna w internecie groził, że zabije przedszkolaki. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
3: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
4: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
3: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Grupa Azoty odpowiada na spór zbiorowy związków zawodowych. W oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów.
5: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
1: Przekonywała Joanna Cendrowska z biura prasowego Grupy Azoty. Związkowcy domagają się podwyżek i rzeczywistego dialogu z pracownikami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie piłkarski hit, pełen podtekstów. Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
6: To rewanż za mistrzostwa świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym. Pogoda.
1: Dziennikarz sportowy Przemysław Ofiar. Niewielką przewagą jest Anglia, ale Argentyna, jak słyszymy, nie stoi na straconej pozycji.
6: Obecność Leo Messiego i kapitalna jego gra podczas tych mistrzostw po raz kolejny, po raz enty. Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny i to od niego tak naprawdę najwięcej w tym zespole zależy. Argentyna też ma dużo szczęścia.
1: W finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej na rywala czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję. Mecz Anglia-Argentyna o 21.00.

Za oknami dzisiaj aura w kratkę, choć wydaje się, że wieczorem będzie bardziej pochmurno, drodzy Państwo. Synoptycy twierdzą do tego, że cały czas możliwe są opady deszczu. Termometry wskazują dziś do 21 stopni Celsjusza. A żeby trochę pocieszyć, powiem, że jutro będzie dużo cieplej i sporo chwil ze słońcem. Więcej o tym jednak tradycyjnie po godzinie 18.

0: Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głogowie wpłynęły niepokojące doniesienia o możliwym pojawieniu się nieznanego dużego drapieżnika na terenie gminy Pęcław. Służby ratunkowe, leśnicy oraz weterynarze natychmiast podjęli działania w terenie. Apelują też o ostrożność.
1: Specjalny pociąg kolei dolnośląskich przejechał dziś po zamkniętym dla ruchu pasażerskiego odcinki linii numer 14 pomiędzy Głogowem, Szprotawą a Żaganiem. Przejazd stał się okazją do rozmów o przywróceniu stałych połączeń na tej trasie. A reaktywacja tego szlaku to kluczowy element budowy kolei aglomeracji Zagłębia Miedziowego, bo plan zakłada stworzenie wielkiej kolejowej pętli łączącej Legnicę, Chocianów, Przemków, Głogów oraz Lubin.
2: Druga istotna rzecz to możliwość połączenia i wymiany pasażerów pomiędzy województwami dolnośląskim i lubuskim, pomiędzy Głogowem a Żeganiem. Dwa ośrodki miejskie, które mają parcie i połączenie między sobą. Mieszkańcy chcą się ze sobą komunikować. Można stworzyć wspaniałe połączenie kolejowe i modernizacja odcinka linii kolejowej numer 14 umożliwi tak naprawdę przywrócić komunikację zbiorową w gminach, które są dzisiaj wykluczone komunikacyjne. Mamy tu na myśli Szprotawę, Niegosławice, a mamy tu na myśli Gaworzyce i Żukowice na terenie Dolnego Śląska.
1: Tłumaczy Tymoteusz Myrda, radny województwa dolnośląskiego. Główną barierą w przywróceniu połączeń były dotychczas pieniądze i czasochłonna dokumentacja.
2: Trzeba pozyskać finanse na to. To nie są tanie rzeczy. Każdy tego typu rewitalizacja to koszt rzędu

0: 10 milionów. Odcinek z Chocianowa Przemkowa kosztuje województwo dolnośląskie blisko 90 milionów złotych. Rewitalizacja, więc tutaj mówimy o kolejnych kilkudziesięciu milionach, które trzeba pozyskać na to, żeby to zrobić. Po drugie, dokumentacja. Dokumentacja i proces inwestycyjny, jak wszyscy wiemy, trwa wiele lat. To uzgodnienia z wieloma instytucjami, no niestety zajmuje dużo czasu. Mam nadzieję, że tu będziemy bardziej zmotywowani wszyscy, żeby wspólnie dążyć do jednego celu i uda nam się w miarę szybko to przeprowadzić.
1: Podczas dzisiejszego briefingu obecny na miejscu Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK, odpowiedzialny za inwestycje, przedstawił dwa konkretne scenariusze finansowe dla tej trasy. Pierwszy optymistyczny plan zakłada pozyskanie funduszy zewnętrznych.
2: Niedawno Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK, ogłosił nabór na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. W ramach tego funduszu znajduje się tak zwana koperta kolejowa i mogę dzisiaj zadeklarować, że PKP Polskie Linie Kolejowe złożył wniosek o finansowanie projektu modernizacji linii numer 14 pomiędzy Głogowem a Żaganiem.
1: Jeśli jednak to aplikowanie o środki się nie powiedzie, to PKP PLK zarezerwują środki na początku 2028 roku, żeby z własnych funduszy przeprowadzić modernizację. Wola współpracy między samorządami a spółką kolejową jest ogromna. Wszystko wskazuje na to, że zapomniana linia numer 14 dostanie drugie życie jeszcze przed końcem obecnej dekady.

0: reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Wiadomość od sklepu Biedronka.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Wędrówki szlakiem postaci literackich to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd. W Warszawie możemy wędrować śladami na przykład bohaterów lalki Bolesława Prusa, w Poznaniu trasą Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz, w Zamościu szukać figurek z wierszy Bolesława Leśmiana. Warto też obejrzeć Lublin z perspektywy retrokryminałów Marcina Wrońskiego, a w Krakowie szukać śladów Wyspiańskiego, Mrożka, Szymborskiej czy Lema. A jakimi literackimi szlakami wędruje Małgorzata Pacholczyk? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Oj, tych podróży było mnóstwo, były takie przy okazji, a były też planowane. Głównie śladami książek kryminalnych. Od razu powiem, że czytam mnóstwo różnych innych rzeczy, ale tak się złożyło, że te podróże były bardziej kryminalne. Kryminał to jest powieść, która tak jak zwierciadło przechadza się po gościńcu i nie zawsze ta zagadka jest najważniejsza. Ważna jest cała otoczka.
1: Jest cała masa kryminałów właśnie, gdzie miejsce, miejscowość albo region grają równie ważną rolę jak to, kto zabił i kto odkrył mordercę, ale taką twoją miłością kocha od najmłodszych lat jest Zbigniew Nienacki.
2: Tak, pierwszą książkę Zbigniewa Nienackiego dostałam na 9 urodziny, czytałam już dużo wcześniej i co ciekawe, dostałam to od osoby, która nie umiała ani pisać, ani czytać, ale wiedziała, że książki są dla mnie bardzo ważne i tak zaczęła się moja miłość. Pierwsza podróż śladami Nienackiego to było przy okazji stypendium we Francji, kiedy trafiłam do Tour nad Loire i tam mogłam zobaczyć zamek Chenonceau, który w powieści nazywa się Zamkiem Czterech Dam.
1: Ale wcale nie trzeba jechać do Francji, żeby wędrować szlakiem pana samochodzika, bo właśnie pan samochodzik jest tym najważniejszym bohaterem serii książek Zbigniewa Nienackiego. I tak naprawdę są takie dwa miejsca w Polsce, gdzie możemy spokojnie tym szlakiem, a w zasadzie szlakami pana samochodzika powędrować.
2: Więcej.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że ta pierwsza miejscówka, taka szeroka, gdzie możemy sobie pospacerować i poszukać tych śladów, to jest Warmia i Mazury, czyli dokładnie i dom pisarza w Wierzwałdzie i grób Nienackiego w tej miejscowości, też jeziorak bardzo ważne
2: też
1: dla tej powieści.
2: Też objechałam, prawda? Jeziorak dookoła.
1: No właśnie, a drugie miejsce to jest po jeziorze
2: Myśliborskie. Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy przeprowadziłam się do Gorzowa i miałam księgę strachów, całą tę trasę na wyciągnięcie ręki. Podróż z książką jako pomocą naukową w ręku odbyliśmy razem z kolegą pisarzem, właśnie z Marcinem Wrońskim.
1: Od jakiej miejscowości trzeba zacząć?
2: Od Myśliborza. Tam pan samochodzik z harcerzami nawet odwiedził Muzeum Pojezierza, ale też Trzcińsko, Zdrój, Moryń. Pamiętam, że nawet takie zdanie pada i przenocujemy w Moryniu nad pięknym jeziorem. I to fakt, bo jezioro Myśliborskie jest piękne. Można też szukać tajemniczych szachownic, tak? Na przykład w kościele w Dolsku, chociaż w Gorzowie też mamy. W Chojnie jeszcze można obejrzeć największy w Polsce platan. Teraz ma bodajże około 3 metrów obwodu, a podróż kończymy w Cedyni, tam gdzie harcerze wspinali się na wzgórze Czcibora. Teraz już ta wspinaczka jest ułatwiona, mamy tam schody, tak, do pomnika. Bardzo przyjemnie wędruje się z książką, właśnie z księgą strachów, ale dużo informacji możemy znaleźć w internecie, tak też robiłam. Wiem, że są co roku organizowane rajdy miłośników pana samochodzika właśnie przez Pojezierze Myśliborskie. Chyba rajd kończy się w Starych Łysogórkach, tam jest cmentarz polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas przeprawy przez Odrę.
1: A ja tylko jeszcze podpowiem państwu, że gdyby chcieli państwo więcej informacji zdobyć na temat właśnie tych ścieżek i samej postaci Zbigniewa Nienackiego, to w Wierzwałdzie obok nekropolii ustawiono pamiątkową tablicę informacyjną z całym spisem miejsc akcji jego utworów, więc można trochę pójść na łatwiznę i sprawdzić, w jakich miejscowościach no właśnie pan samochodzik się pojawiał i no, toczyły się to jego naprawdę bardzo kolorowe i ciekawe historie. To jest Szlak Polski, szlak dla miłośników literatury młodzieżowej. Myślę, że wielu z nas ma na koncie pana samochodzika i wciąż darzy i tę postać, i tę literaturę wielkim sentymentem. Natomiast po przerwie z Gochą Pacholczyk porozmawiamy o tym, że wystarczy przepłynąć morze i tam jest kolejny wspaniały bohater literacki i jego szlak.
0: W drogę. z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Tak, Askania jest najbliżej nas, tak naprawdę wystarczy
1: przepłynąć. Jeździłam tam, gdzie urodził się autor Millennium. Tak.
0: O, no właśnie, Stieg Larsson, oczywiście, to też polecamy taki szlak również, natomiast tutaj wystarczy albo na przykład z Gdańska, albo ze Świnoujścia promem dostać się do Trelleborga, albo do Istad. Istad to jest tak naprawdę miejsce, gdzie żył, chodził,
1: tak,
0: wędrował.
1: Przy Maria Agata,
0: mieszkał,
1: przy Maria Agata, gdzie na wietrze kołysała się latarnia, kiedy nie mógł spać, kiedy myślał nad rozwiązaniem tych zagadek. No i wydawało mi się, że ta podróż będzie łatwa, wszystko sobie zaplanowaliśmy, tam 8 godzin promem, zarezerwowałam nocleg dla całej naszej rodziny, czyli dorosłego syna i 12-letniej córki, tylko że wtedy akurat zachorowałam i przykuło mnie do łóżka na parę miesięcy i powiedziałam, dobrze, albo pojedziemy wszyscy razem po operacji, albo pojedziecie sami, żeby się nie zmarnowało. No i wyszło tak, że gdzieś tak 2 tygodnie, 3 tygodnie po operacji wsiadłam na prom. Wylądowaliśmy chyba o 6 rano, czekaliśmy na otwarcie jakiejś kawiarni, żeby zjeść śniadanie i mój syn Mikołaj patrzył na domofony. Pierwsze nazwisko, które zauważył, to było Wallander. Nie był to ten Wallander, bo to ale nie było Maria Gatan, ale to był już znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Śniadanie zjedliśmy u Fridolfa, tam gdzie Wallander sobie jada, było nawet ciasto Wallandera, niebieskie. Mieszkanie mieliśmy zarezerwowane w Lederup. Tam mieszkał ojciec Wallandera. Co się okazało po przyjeździe? Jeden z panów gospodarzy był rzeźbiarzem. Czyli w tej starej skańskiej zagrodzie miał pracownię, tak jak tata Wallandera, który, jak może pamiętacie, malował ciągle ten sam pejzaż, tylko raz z głuszcem, raz bez głuszca. Odwiedziliśmy wszystkie plaże, gdzie sobie spacerował Wallander sam czy z ojcem. Odwiedziliśmy rezerwat, gdzie znaleziono zwłoki Hagestad. Byliśmy w Simrishamn, gdzie tata Wallandera zrobił awanturę w kolejce. Co ciekawe też, kiedy kupiłam kubeczki używane na targu staroci w Istad, zapakowano mi to w gazetę Istad Alejandra. Wallander ciągle miał problem z dziennikarzami i strasznie nie lubił konferencji prasowych.
0: Czyli tak naprawdę w Istad tego Wallandera jest bardzo dużo, dlatego że to naprawdę się opiera na rzeczywistych miejscach, na prawdziwej nazwie gazety, więc naprawdę my te ślady znajdziemy bez większego trudu.
1: Tak, nawet kiedy jechaliśmy do Malmy, bo komisarz Wallander zaczynał swoją kariery jako policjant z patrolu. Zajechaliśmy na lotnisko z Turów, gdzie też przeskakiwał gdzieś tam barierki, żeby dopaść złoczyńcy, zanim ten wsiądzie do swojego prywatnego samolotu i odleci.
0: Co się czuje wędrując szlakami ulubionych bohaterów albo ulubionych autorów?
1: Ciarki przechodzą, taki dreszcz emocji,
0: mam
1: że
0: to.
1: Jesteśmy tak, że jesteśmy w środku tej historii, którą czytaliśmy 10 razy i znamy te zdania na pamięć i że tak wreszcie tutaj jesteśmy.
0: Zachęcamy do takiego podróżowania. Pewnie mają Państwo swojego własnego ulubionego bohatera literackiego i on na pewno gdzieś w jakieś miejsca na pewno można. Z Małgorzatą Pacholczyk bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: W drogę z Radiem Plus. Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus.
1: Szereg nieprawidłowości w szpitalu południowym są wyniki kontroli. Dziecko urodziło się z alkoholem we krwi. To historia spod Łodzi. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe

0: i z rozliczaniem świadczeń znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia zmian w ochronie zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zgierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z alkoholem we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
3: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
0: Kobiecie sąd już wcześniej odebrał trójkę dzieci, grozi jej 5 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa, tak wynika z najnowszego badania chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy im swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać, mówi Iwona Pruszyńska z NASK.
5: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
0: Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 8080.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X odwołało się od schizmy i ekskomuniki nałożonej przez Watykan. Wszystko po tym, jak wyświęcili kolejnych biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Napięta sytuacja między Stolicą Apostolską a Bractwem trwa od lat. Czy jest jeszcze szansa na dialog? Sprawdzała Aneta Paszko.
6: Publicysta katolicki Paweł Chmielewski przypomina, że poprzedni dialog za czasów papieża Franciszka trwał 13 lat bez skutku. Rękę wyciągał także papież Benedykt XVI.
7: Jeżeli wtedy ten 13-letni dialog w dużej mierze za pontyfikatu papieża dosyć przyjaznego tradycyjnej mszy łacińskiej i tradycyjnej teologii, jeżeli ten dialog nie przyniósł żadnego rezultatu, to naprawdę byłoby niezwykle karkołomne oczekiwać, że jakiś dialog może przynieść dobre rezultaty, kiedy na Stolicy Apostolskiej są już trochę inne rządy.
6: W ocenie Chmielewskiego dialogu nie ma i nie będzie, dopóki obie strony okopują się na swoich pozycjach. Aneta Paszko, Radio Plus.
8: Pogoda. Co w pogodzie na jutro widzą dla nas synoptycy? Ważne, drodzy Państwo, jest to, że raczej opadów deszczu jutro już nie będzie. W ostatnich dniach może nie jakieś obfite, ale się pojawiały, ale jutro przewaga słońca na niebie. Termometry wskażą też do 28 stopni Celsjusza. Będzie wreszcie bardzo ciepło. No i też trzeba przyznać, że taka aura zostanie z nami tylko do piątku. 18 minęła, pora rozpocząć nasze wieczorne wakacyjne spotkanie w Radiu Plus Głogów. Mateusz Król, kłaniam się nisko i serdecznie zachęcam, abyśmy byli razem do 20 pośród przebojów z nutą nostalgii.

0: Wakacje w pełni, drodzy Państwo, nasze wieczorne spotkanie. W tej godzinie poświęcimy, drodzy Państwo, lasom. Oczywiście w trakcie wakacji często mamy okazję wypoczywać na łonie natury. Często nie wiemy też, że można na przykład nocować w lesie, a okazuje się, że coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku z wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie, o czym mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
1: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw, a w regionie mamy ich 20, tutaj w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, każde z nich udostępnia taki specjalnie przygotowany teren. On właściwie nie wyróżnia się niczym wyjątkowym, bo właśnie o to nam chodziło, żeby to były miejsca takie dzikie.
0: Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Marian? Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. Co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: I wracamy do naszego tematu noclegów w lesie, drodzy Państwo. Oczywiście coraz więcej osób może nocować. Oczywiście można tam bez zgłoszenia, chyba że powyżej dwóch nocy, rzeczywiście pojawić się tam na przykład z namiotem i nocować, ale z myślą o turystach Lasy Państwowe przygotowały specjalny program Zanocuj w lesie. Choć część terenu jest dostępna turystycznie, to nie wszędzie w okolicach, na przykład Zielonej Góry, można rozbić namiot.
1: Oczywiście mamy też bardzo popularne miejsca w lasach w pobliżu Zielonej Góry, takie jak na przykład Wieża Wilkanowska, czy rezerwaty tutaj Zielonogórski Las Odrzański. To są takie miejsca, które są przez turystów chętnie odwiedzane. Mamy spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że te miejsca, pomimo że są turystyczne, promujemy je, no to nie zawsze jest tak, że możemy tam nocować. I te wspomniane przeze mnie przed chwilą akurat programem nie są objęte.
0: O czym mówiła Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Miejsca wyznaczone do noclegu w ramach akcji Zanocuj w lesie znajdziemy m.in. na stronie Bank Danych o Lasach.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: temacie lasów, drodzy Państwo, zostajemy. Być może niekoniecznie chodzi tu o samo nocowanie, ale generalnie coraz więcej osób, wiemy oczywiście, że wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Warto jednak pamiętać, że do lasów nie można wjeżdżać autem. Przy wysokich temperaturach nie trudno bowiem o pożar, o czym mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
1: Pod żadnym pozorem nie rozpalamy grilla, nie rozpalamy ogniska, nie palimy papierosów, czy to w lesie, czy na łące pod lasem. To jest absolutnie zakazane, ale również nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu, czy nie wjeżdżamy na łąkę, która znajduje się w niewielkiej odległości od lasu, dlatego że od rozgrzanego silnika, konkretnie od katalizatora, bardzo szybko może dojść do pożaru trawy. Jeżeli wjedziemy samochodem wysoką trawę, bardzo szybko ta trawa się zajmuje.
0: Obecnie w niektórych rejonach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na przykład w Zielonej Górze, obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapoluj 3 za

0: Top Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Top Price. Great Brands.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Mamo, daleko jeszcze, o rodzinie, która zamieniła wygodę na 500 km wędrówki do Częstochowy. Tak zatytułowała swoją książkę Magdalena Meller, Polka. Od lat w 2025 roku wybrała się na pielgrzymi szlak na Jasną Górę wraz z mężem i dwójką dzieci. Z autorką rozmawiała Anna Świtalska.
1: W Radiu Plus Magdalena Meller, autorka książki Mamo, daleko jeszcze, o rodzinie, która zamieniła wygodę na 500 km wędrówki do Częstochowy. To jest taki powrót po latach na szlak wraz z rodziną. Po ilu latach?
2: Po pierwszym pójściu 31 lat.
1: A tak na co dzień w ogóle pani w Polsce w tej chwili nie mieszka. Ma pani takie wykształcenie szerokie, bo od ekonomii po kulturoznawstwo, a tymczasem z całą rodziną w ubiegłym roku poszła pani na cały szlak szczecińskiej, no przynajmniej część rodziny powędrowała te 16 dni od Szczecina do Częstochowy na Jasną Górę. To są takie wrażenia właściwie.
2: Wrażenia, wspomnienia, świadectwo.
1: Skąd pani wzięła tę odwagę, żeby kilkunastoletnie dzieci zabrać na ten szlak?
2: Decyzja dojrzewała dość długo. W sumie zawsze to doświadczenie pielgrzymki z 94 i z 95 roku jakoś trwało we mnie. Wiele rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu, mają swoje jakieś zalążki w tym doświadczeniu pielgrzymkowym. Jak się pojawiły dzieci na świecie, no to jakby ta tęsknota za pielgrzymką odżyła. Nie chciałam iść sama bez dzieci, jednak perspektywa pchania wózka, mając w pamięci niektóre bardzo... Tak, właśnie, mając w pamięci te drogi w Puszczy Noteckiej, gdzie naprawdę się idzie. Szło po piachu 30 lat temu. No ja to tak określam, że w zeszłym roku doszło do pewnej takiej licytacji, bo no, mieliśmy już jakby takie szczęście, że żeśmy pojechali z dziećmi do Stanów Zjednoczonych, mamy
1: no, tam
2: rodzinę.
1: Zresztą ma pani
2: rodzinę.
1: Na swoim koncie odwiedziny czy mieszkanie w przeróżnych zakątkach
2: tak.
1: świata. Po takich różnych pobytach i w Azji, i w Europie, i gdzieś tam jeszcze indziej. I nagle wybieracie szlak pielgrzymkowy.
2: Pielgrzymkowy. Tak, i właśnie też
1: jeszcze
2: w Polsce.
1: 500 kilometrów ponad na nogach.
2: Tak, bo ten szlak znamy i ten szlak jest, no właśnie, to jest takie doświadczenie polskiej pierwszej pielgrzymki, do której ja mam nostalgię dużą. Obiecuję sobie po niej też dość dużo. W zasadzie właśnie taka możliwość dla dzieci odkrycia własnego kraju, poznania własnego kraju. Nie ukrywam, że jest to dla nas priorytet, żeby co roku jakieś miasto w Polsce zwiedzić. Oczywiście oprócz wizyt u rodziny. Ta pielgrzymka miała być takim momentem, gdzie oni mieli usłyszeć też język polski, piosenki po polsku.
1: W podtytule jest mowa o zamianie wygody na 500 kilometrów. Na ile było to właśnie wyjście z tego komfortu?
2: Wszystkie wakacje są fajne. W ogóle wakacje all inclusive są fajne, tak? I wracamy pewnie też no, jakoś tam wypoczęci i pewnie z kilkoma pięknymi zdjęciami.
1: Ale
2: ma się wrażenie.
1: Później książka.
2: No właśnie.
1: To są takie wrażenia, niekonwencjonalne spostrzeżenia, można by rzec.
2: No myślę, że będą one ciekawe dla wielu czytelników. Ja piszę o tym, co mnie poruszało. Jakoś trudno mi jest zdjąć te okulary kulturoznawcy.
1: Przypomniała pani sobie tę otwartość pielgrzymkową?
2: Ja powiem więcej. Nawet zdumiałam się, że w XXI wieku... Moje podsumowanie jest takie, że niewiele się zmieniło od tych lat 90. I to przyjąłem z takim miłym zaskoczeniem.
1: Jest taki podtytuł, daleko jeszcze, i to pytanie gdzieś tam do pani było kierowane w trakcie tego szlaku.
2: Tak, od samego początku. Dzieci już w drugim dniu miały takie doświadczenie, ze łzami w oczach wsiadały w sumie do sanitarki. Trudno sobie wyobrazić ten trud. Nawet chyba trudno sobie wyobrazić, ile to jest 40 kilometrów, jak trzeba je dziennie przejść. Chyba dzieci miały jakieś zaufanie, że jest to dla nas dobre i jest to
1: nie
2: dla nas ciekawe.
1: Się?
2: Ja byłam cały czas przygotowana na to pytanie, dlaczego tu jesteśmy i po co, ale wydaje mi się, że jakoś ta informacja szła z ambony. Dzieci wbrew pozorom nie kwestionowały zasadności tego przedsięwzięcia. Ból był, chociaż na przykład tak jak Sebastian, mój syn, nie miał ani jednego bąbla.
1: A wrażenia z pielgrzymki po latach, ale już z rodziną, Magdaleny Meller odnajdziemy w książce, która pełna jest wrażeń ze szczecińskiego szlaku, a książka nosi tytuł Mamo, daleko jeszcze, o rodzinie, która zamieniła wygodę na 500 kilometrów wędrówki do Częstochowy.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: proszę porównać tę rzeczywistość szybkiego świata, w którym żyjemy, bo na co dzień mieszka pani w Berlinie, z tym szlakiem pielgrzymkowym. Troszeczkę inaczej tam biegnie czas. Nogi przebierają, ale jest bardzo dużo czasu na myślenie, na refleksję, na zastanowienie się, na spotkanie z drugim człowiekiem.
1: Tak. Ja jak wspominam też te dni, to muszę powiedzieć, że ja przez pierwsze dni nawet nie mam za bardzo czasu na, znaczy czasu, nie mam siły na rozmowę z inną osobą. Nawet z dziećmi za dużo jakby no, nie ma tej siły i chyba to jest też jeden z powodów, dlaczego potem ja musiałam z siebie wyrzucić te emocje, przelewając je na papier. Ale tak, jest to czas takiej zadumy, w zasadzie skupieniu się na tym, że mimo że boli, trzeba iść dalej. Nie ukrywam, że były takie pytania w mojej głowie, czy to był dobry pomysł, czy jednak powinniśmy sobie odpuścić. Ale jakby dzieci nie postulowały czegoś takiego.
0: Co to zmieniło w waszym życiu? Pani, dzieci, syna, córki, męża?
1: A wprowadziło pewną taką radość i satysfakcję. Nauczyło przede wszystkim tego, że wszystko będzie dobrze, jeżeli może nauczyło też wytrwałości pewnej. Nie ma rzeczy, której nie można przeskoczyć. Mieliśmy takie małe walizki i to wystarczyło. Dzięki też dobroci naszych gospodarzy byliśmy regularnie opierani, więc to wszystko jakby zadziałało i okazało się, że niewiele trzeba, żeby być jakby szczęśliwym i niewiele trzeba, żeby wiedzieć, że na końcu dnia gdzieś ta poduszka będzie na nas czekać i na pewno wylądujemy u kolejnej wspaniałej rodziny.
0: I na pewno docenić też to, że można się położyć i odpocząć po takim długim wędrowaniu około 40-kilometrowym.
1: Tak, ale mamy też takie właśnie przypadki, kiedy trafiamy do dzieci, gdzie jest i trampolina, i piłka do kopania i okazuje się, że
0: jeszcze jest siła.
1: Tak, tak, że po całym dniu marszu dzieci dalej mają siłę właśnie na świeżym powietrzu jeszcze głęboko do nocnych godzin przebywać i bawić się z dziećmi gospodarzy.
0: To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, co pani czuła, kiedy weszliście już do tej kaplicy jasnogórskiej po tych no prawie chyba 600 kilometrach, ponad.
1: No dla mnie to był taki moment bardzo emocjonalny. Oczywiście ja się czułam szczęśliwa w jakimś stopniu. Szczęśliwa, że doszłam, że wszyscy... Tak, że wszyscy daliśmy radę. Wchodząc do tej kaplicy, zapomina się o całym bólu. Ja miałam przez długi czas bardzo jakby spuchnięte stopy, więc buty były ledwo związane, a jednak w tym dniu okazało się, że trzeba było je mocniej zawiązać, bo prawie wyskakiwały z tych luźno zawiązanych butów. Więc jakby ten cały ból ustąpił, a ta energia na Jasnej Górze, w ogóle ilość grup pielgrzymkowych, znowu nasuwa taką refleksję, że to pielgrzymowanie w Polsce dalej jest żywe, że są ludzie, którzy chcą pielgrzymować i są ludzie, którzy chcą tych pielgrzymów wspierać. Może to teraz zabrzmi patetycznie, ale jeszcze Polska nie zginęła. Bardzo budujące, optymistyczne. To, co mnie ujęło, to to, że dzieci po tym doświadczeniu nie powiedziały mamo nigdy więcej. Wręcz przeciwnie, tak. Obserwując inne pielgrzymki, dzieci były wręcz zachwycone, a nawet patrzyły trochę z niedowierzaniem, jak duże były te pielgrzymki, bo sięgające prawie 1000 osób, ile młodzieży, ile dzieci z nimi szło. Także mamy jeszcze coś do zrobienia tutaj na szczecińskiej pielgrzymce.
0: A o tym, jak wyglądała po latach taka pielgrzymka pani Magdaleny Meller i jej rodziny. Na co dzień mieszka pani w Berlinie, a chociaż jest pani szczecinianką, a w tej książce właśnie mam dlaczego jeszcze o rodzinie, która zmieniła wygodę na 500 kilometrów wędrówki do Częstochowy, można poczytać o tych wrażeniach właśnie z tego szlaku. Magdalena Meller, autorka książki Mamo daleko jeszcze, była gościem Radia Plus. Dziękuję za rozmowę.
2: I tą rozmową ja także się z państwem żegnam. Mateusz Król, dziękuję za uwagę dzisiaj. Słyszymy się jutro od godziny 16:00.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24.39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie w wakacyjny wieczór. Na początek Keith Marshall, Only Crying, potem Trio Imagination, Just an Illusion, a także grupa Johnny Hate Jazz i Turn Back the Clock.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe 35 minut to polskie przeboje. Na początek Bań, ta sama chwila. Potem Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć. Grupa Manam, wyjątkowo zimny maj, a także grupa Kombi, Przytul mnie.

Za nami Lady Punk, a przed nami Demon, Ostatki na niebie, Papa Dance, Nietykalni oraz Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz w piosence Szczęśliwego Nowego.

0: Gadowski i Marek Kościkiewicz utworem Szczęśliwego Nowego Jorku zakończyli ten miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i West End Girls. Potem grupa Visage i Fade to Grey. Będzie też zespół Off w nagraniu Elektryka Salsa.

niemiecka grupa Off, Elektryka Salsa, przed nami jeszcze Bandolero, Paris Latino, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass i Electric Light Orchestra w przeboju Don't Bring Me Down.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy mix, a otwiera go grupa Chic utworem Le Freak. Potem Donna Summer, Hot Stuff i Gibson Brothers w nagraniu Cuba.

To było trio Gibson Brothers, a przed nami kolejne trio, tym razem żeńskie, Richie Family, The Best Disco in Town. Będzie też grupa Bonham w nagraniu Sunny, a także Gila w piosence The Hit Is On.